0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Afterlife, Muzyczne Radio, 15 minut po godzinie 8.
1: Muzyczne Radio.
0: Dzisiaj 24 dzień sierpnia, 24 sierpnia roku 1945 urodził się Ken Hensley, wokalista i gitarzysta brytyjskiej rockowej grupy Uriah Heep. W latach 70. Hensley skomponował takie znane utwory formacji jak Lady in Black czy Easy Living. Rozstał się z zespołem w 1980 roku, zmarł 6 lat temu. 24 sierpnia 1948 roku, a więc 78 lat temu, w Lyonie na świat przyszedł Jean-Michel Jarre, francuski multiinstrumentalista, fenomenalny twórca muzyki elektronicznej, znany z widowiskowych, monumentalnych koncertów. Jarre wystąpił m.in. podczas obchodów stulecia wieży Eiffla, pod piramidami w Egipcie w Sylwestra roku 1990.

1989, czy w Stoczni Gdańskiej w ramach obchodów 25. rocznicy powstania Solidarności. Jean-Michel Jarre urodził się 78 lat temu. 5 lat temu w Londynie w wieku 80 lat zmarł Charlie Watts, legendarny perkusista grupy The Rolling Stones. A 42 lata kończy dziś polski artysta Krzysztof Zalewski.

0: od Krzysztofa Zalewskiego w dniu jego urodzin. Muzyczne radio w poniedziałek, już prawie 20 minut po godzinie 8.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Bez doniesień o zdarzeniach, utrudnieniach na dolnośląskim odcinku S3, S5 czy na S8, spokojnie też na autostradzie A18. Wzmożony ruch da się już zaobserwować na autostradowej obwodnicy Wrocławia, szczególnie w kierunku Kudowy przed węzłem z A4. A co do autostrady A4, to tutaj dzisiaj można się spodziewać koszenia pasa rozdziału i zablokowanego lewego pasa między węzłami Jadwisin i Złotoryja w kierunku Wrocławia, czyli na odcinku od 67 do 83 km A4. W okolicach kątów wrocławskich w stronę granicy w aucie ciężarowym dzisiaj odpadły dwa tylne koła i uszkodzony pojazd utknął na pasie awaryjnym. Mamy tutaj spowolnienie, można się spodziewać korkującej się czwórki w stronę granicy. Pozostajemy na A4, ale teraz zator na wysokości Krakowa na 425 km w kierunku Rzeszowa. Auto uderzyło w bariery energochłonne, zablokowane są dwa pasy ruchu. Ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się pasem lewym, ale korkuje się też A4 pod Krakowem i w stronę Wrocławia. Muzyczne radio, przypominamy, nasz numer telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
4: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
6: Rok temu o tej porze, 24 sierpnia, w Tatrach pojawił się śnieg. W Jeleniej Górze o wschodzie słońca mieliśmy 2,5 stopnia. W tym roku dużo cieplej. W Jeleniej Górze przed wschodem słońca 3,5 stopnia. Teraz mamy już od 10 do 15, po południu od 18 do 21. Cieplejszy ma być czwartek, najcieplejszy piątek. Wtedy temperatura może miejscami we Wrocławiu na przykład dochodzić do 30 stopni. Przed nami ładny dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale.
1: Prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: Z kolejnym raportem regionalnym Jacek Rogulski.
8: Zaczynamy od spraw związanych z finansami. Zarządzenie z nowymi stawkami czynszu za lokale z zasobu komunalnego Legnicy zostało podpisane. Zacznie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Będzie drożej.
9: Zarządzenie oznacza, że stawka bazowa za najem lokali socjalnych wzrośnie do złotówki 83 groszy za metr kwadratowy, o 14 groszy. W przypadku innych lokali podwyżka będzie bardziej odczuwalna. Obecne bazowe 6,74 zamieni się na 7,34 za metr kwadratowy. Przy 70-metrowym mieszkaniu oznacza to wzrost o 42 zł. Podane wyliczenia wysokości czynszu dotyczą tylko stawki bazowej, która z różnych powodów może być modyfikowana w pionie, w górę lub w dół. Wpływ na to będą mieć położenie budynku, lokalu w budynku, wyposażenie w urządzenia techniczne i instalacje, ich stan itd. Podwyżki lub obniżki czynszu nie mogą przekraczać 50% stawki bazowej. W złotówkach to może być w przypadku mieszkań socjalnych przedział od 85 groszy do 2,53 zł za metr kwadratowy oraz od 3,67 zł do 11,01 zł za metr kwadratowy w przypadku pozostałych lokali. Kolejne zmiany nastąpią w latach 2028, 29 i 30. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Zmieniamy temat. Na Wałbrzyskim Podzamczu 190 osób stanęło na starcie charytatywnego biegu Razem dla Adama. Takiej frekwencji organizatorzy się nie spodziewali.
10: Weronika Ośnińska, Karpo z Wałbrzych. Przerosło nasze oczekiwania naprawdę bardzo, ponieważ samo udostępnienie biegu było myślą, że nikt nie przyjdzie. Przyszło dzisiaj na start 190 zawodników, co jest naprawdę oszałamiającą ilością i jesteśmy wzruszeni i wdzięczni, że tyle osób się pojawiło, żeby Adasia tutaj wesprzeć i nam pomóc.
8: Bieg był przede wszystkim okazją do wsparcia 20-letniego Wałbrzyszanina, który po ciężkim wypadku potrzebuje kosztownego leczenia i rehabilitacji. Każdy, kto pojawił się na starcie, mógł dołożyć swoją cegiełkę do prowadzonej dla niego zbiórki. Organizatorzy liczyli na wsparcie mieszkańców, ale skala zainteresowania znacznie przerosła ich oczekiwania.
11: Charytatywnie biegnę, żeby pomóc drugiej osobie. A szczytny cel.
12: Dlatego, że chciałabym wesprzeć bardzo ważną akcję.
4: Wałbrzychowie, która jest skierowana dla naszego Adama. I dzisiaj moje tutaj miejsce jest po to, żeby go wesprzeć finansowo i emocjonalnie.
11: Żeby wesprzeć charytatywnie i mentalnie osobę, która walczy o zdrowie, o życie, o powrót do funkcjonalności, do normalności i dla dobrej zabawy. Warto, zawsze warto pomagać.
12: Popieram to, co powiedziała i tak jak wspomniane, warto pomagać, jakakolwiek forma wskazana.
13: Mam nadzieję, że młody człowiek wróci do zdrowia i wszyscy mu w tym pomożemy.
8: Na koniec Karpacz, gdzie 300 rowerzystów wystartowało w niedzielę ze Stadionu Miejskiego na Śnieżkę w 36. edycji Uphill Race Śnieżka, jedynym tego typu wydarzeniu w Polsce i jedynym z najbardziej kultowych wyścigów MTP w Polsce. Zawodnicy mieli do pokonania trasę o długości 14 km i ponad 1000 metrów przewyższenia terenu z metą. Na Śnieżce, mówi organizator wyścigu Maciej Grabek.
14: 36. wyścig Uphill Race Śnieżka, wyjątkowe wydarzenie, bo obok bike maratonów, które robimy, innych wyścigów do roku, zdobywamy najwyższy szczyt Karkonoszy, ale też moim zdaniem jest to najwyższa góra, na którą da się w Polsce wjechać rowerem bez schodzenia z tego roweru, bo mamy oczywiście wyższe szczyty w Tatrach i nie tylko. Po pierwsze się nie odbywają wyścigi, po drugie nie ma takich szczytów, nie ma takich przełęczy, gdzie by się dało tak wysoko wjechać i naprawdę jest to możliwe prawie dla każdego, a emocje pod samym szczytem Śnieżki są prawie takie jak na kultowych etapach Tour de France, bo doping kibiców powoduje, że nawet ci, którzy już mieli ochotę zejść z tego roweru i go wprowadzić, to jednak cały czas wjeżdżają i ostatkiem sił pokonują ten szczyt.
15: Łukasz Zerhelt, Trek Gdynia. Już któryś kolejny raz, więc nie mam takiego na maksa ciśnienia. Kiedyś po serii drugich miejsc albo miejsc tuż za podium miałem takie ciśnienie, specjalnie się przygotowywałem do tego wyścigu. Teraz troszeczkę więcej luzu, no ale oczywiście ambitnie.
16: Piotr Słowiński, rzecznik prasowy Karkonoskiego Parku Narodowego. Rzeczywiście są dwie rowerowe imprezy w roku, kiedy można wjechać na Śnieżkę i na Śnieżkę poza tymi imprezami nie można wjechać w ogóle, wcale, nigdy. Ani z polskiej, ani z czeskiej strony legalnego wjazdu na Śnieżkę nie ma. I to nie jest wymysł, to nie jest też przypadek. To jest taki rodzaj umowy polsko-czeskiej z czeskimi partnerami, że ograniczamy, nie tworzymy nowych, nie zgadzamy się raczej na nowe imprezy, które miałyby sięgnąć najwyższego szczytu Czech, najwyższego szczytu Dolnego Śląska, najwyższego szczytu całego Śląska historycznego, czyli właśnie Śnieżki 1603 metry nad poziomem morza, ponieważ chętnych byłoby bardzo dużo i nie dałoby się żyć z tym, nie? A parki narodowe to nie stadiony mimo wszystko i to powinno być święto, kiedy sportowcy mogą skorzystać z parku narodowego, tam wjechać i świadomość mieć tego, gdzie wjeżdżają.
8: No tak, parki narodowe to nie stadiony, ale wybierając się na wycieczkę góry trzeba stosować się do przepisów obowiązujących na terenie parków. O tych przepisach za chwilę też wspomni ratownik GOPR, który przedstawi pogodę w Karkonoszach, a kolejny raport o 9.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
17: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 3 stopni na plusie na Śnieżce, jeszcze bez minusowych temperatur, do 8. Wiatr zachodni 9 metrów na sekundę, widzialność bardzo dobra, około 40 km. Z małym zachmurzeniem, bez opadów, szlaki cały czas mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura między 9 a 12 stopni Celsjusza, bezwiecznie, bardzo dobra widzialność, bez zachmurzenia i bez opadów. Z informacji bieżących, wędrując wzdłuż Kamiennej, niezalecany jest kontakt z wodą ze względu na jej jakość, więc jakiekolwiek moczenie nóg zdecydowanie polecamy tylko w wyżej płynących potokach. Przypominamy, że wędrowanie z psem po Parku Narodowym może odbywać się tylko na smyczy i na stronie KPN-u mamy również trasę szlaków zamkniętych na możliwość wędrowania z psem. Przykuje nam się bardzo ładny i słoneczny dzień, także wędrówki mogą dawać dużo przyjemności. Uważajcie na siebie, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Moczura.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
18: Hello Poland, my name is Anastasia, yes it's me, and you are listening to Muzyczny Radio. They really love music and so do I.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Intelligent Asia Thailand w Bangkoku. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Zapowiedziane przez rząd zmiany w podatkach jednak nie będą neutralne dla budżetu. Jeśli Sejm je uchwali, a prezydent zaakceptuje, już w przyszłym roku do kasy państwa wpłynie dodatkowe 2 miliardy 600 milionów złotych. Informacje te znalazły się w ocenie skutków nowej ustawy dołączonej do założeń jej projektu. Zyski klasy średniej będą więc mniejsze niż dodatkowe obciążenia dla firm. Przypomnijmy, największe z nich o przychodach powyżej 50 milionów euro rocznie płacić mają nie 19, a 22% CIT. Dodatkowe dochody państwa mają w większości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia, w części też do samego budżetu, w którym zionie dziura o wielkości 140 miliardów złotych. Państwo polskie pożycza, ale długi wciąż reguluje na czas. Sami Polacy mają z tym problem dużo większy. Według Biura Informacji Kredytowej statystyczny nierzetelny dłużnik ma do oddania już średnio 22 800 zł, o 3,3% więcej niż przed rokiem. W sumie przeterminowane raty, opłaty i alimenty są warte prawie 28,5 miliarda złotych, ledwie o 2,5% mniej niż rok temu, choć zarobki Polaków rosły przez ten czas ponad dwukrotnie szybciej. Najczęściej zalegamy z regulowaniem rachunków za telefon i telewizję. Pod względem wartości dominują jednak alimenty. Stanowią prawie 2/3 wartości niespłaconych w terminie długów. By nie wpaść w spirale zadłużenia, warto uważać na wydatki. Czasem jednak nie ma wyboru. Trzeba na przykład wyremontować mieszkanie. Według badań cytowanych przez Bankier.pl w ciągu ostatniego roku za odświeżenie swojego lokum zabrało się 28% gospodarstw domowych. Co trzecie z nich postanowiło zacząć od kuchni. Nieco rzadziej odnawialiśmy łazienki i sypialnie. Mniej niż co piąta rodzina zdecydowała się na remont generalny, głównie ze względu na brak pieniędzy. 57% ankietowanych deklaruje, że prace w mieszkaniu wiążą się z dużym stresem. Jednocześnie ponad 70% uważa, że zwiększają wartość nieruchomości.
1: Pora dla inwestora.
0: W piątek na giełdzie w Warszawie wszystkie główne indeksy zakończyły sesję nad kreską. WIG20 zyskał 0,45% i do granicy 4000 punktów brakuje mu już tylko 5 oczek. Najmocniej drożały akcje Dino, ale część strat z tygodnia odrobił też KGHM, którego kurs wzrósł o blisko 3%. Na rynku walutowym stabilnie, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,33 zł, za dolara 3,71 zł, a za franka 4,63 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5 zł i 6 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba równo 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne Radio Lato.
2: Zbyszek Deka i z mojej strony podziękowania za wspólny poniedziałkowy poranek. Wszystkiego dobrego. Za chwilę Sebastian Wysoczański.

0: Reklama.
1: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Za chwilę okaże grożącej sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Potem co dalej z marką Polska po skandalu i dymisji. Powiemy też o nastoletnim supermenie rodem z Indonezji. Marcin Krzamiński, 26-latek, który w sobotę w Krakowie wjechał w rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem, usłyszy dziś zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Rodzice chłopca zmarli, a dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
5: 26-latek poruszał się ze znacznie wyższą prędkością niż była dozwolona w tym miejscu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Prokurator Mariusz Boroń.
6: To prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
5: 32-letni rodzice dziecka zmarli w szpitalu. 8-miesięczny chłopiec jest w stanie ciężkim. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi mu 8 lat więzienia. Dzisiaj dowiemy się m.in., czy prokuratura zastosuje areszt wobec mężczyzny.
4: Po głośnym skandalu niemniej paradoksalnie głośna cisza. Nie wiadomo na razie kto i czy w ogóle obejmie stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Barbara Mróz-Gorgoń opuszcza je w cieniu afery po kontrowersyjnym i pełnym błędów raporcie Polaków portret własny. Powołanie tej konkretnej osoby to była inicjatywa Rady Ministrów, a konkretnie szefa rządu. Ktoś premiera wprowadził w błąd, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
7: I z całą pewnością te osoby również powinny ponieść odpowiedzialność, bo to

0: mają na celu zarówno sprawdzenie własnych zdolności, jak i odstraszanie Rosji od działań zagrażających państwom sojuszu. Odbywają się głównie w północnej części Polski i nad południową częścią Morza Bałtyckiego. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie superbohatera pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Polecam, naprawdę bardzo łatwo je znaleźć. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem, założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Co ty taki zakręcony?
1: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
0: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
1: Co? Tak szybko?
0: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
1: Czekaj!
0: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
1: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
0: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
2: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
3: Odkryj pełny smaku kolekcje degustacyjne w restauracji Terra.

0: W nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Paula Roma i Sarsa w muzycznym radiu z nagraniem Przyznaję się. 16 minut po godzinie 9 to muzyczne radio Lato przed południową, poniedziałkową porą. My w przyszłym tygodniu wrzesień będziemy witać, ale w głowach nadal lato i nadal wakacje. Tego się trzymajmy. Co w prognozie pogody? O tym mówić będziemy w naszym programie co godzinę. Teraz o tym, co w gwiazdach. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Spoglądamy w gwiazdy. Barany rozpoczną tydzień z dużą motywacją i szybko zabiorą się do działania. Powinny tylko uważać, żeby nie brać na siebie zbyt wiele. Byki będą potrzebowały chwili, żeby wejść w rytm nowego tygodnia. Po południu wszystko zacznie układać się znacznie łatwiej. Bliźnięta czeka dużo rozmów i nowych informacji, dlatego trudno będzie o nudę. Jedna wiadomość może zmienić ich plany. Raki powinny skoncentrować się na własnych sprawach, zamiast przejmować problemami innych. Trochę zdrowego egoizmu dobrze im zrobi. Lwy zaczną tydzień w dobrej formie i mogą szybko zwrócić na siebie uwagę. To odpowiedni moment, by zawalczyć o coś ważnego. Panny będą dobrze zorganizowane i bez większego wysiłku uporają się z obowiązkami. Po południu warto znaleźć czas na odpoczynek. Wagi mogą mieć problem z podjęciem decyzji, ale nie powinny się spieszyć. Odpowiedź pojawi się, kiedy poznają wszystkie szczegóły. Skorpionom intuicja będzie podpowiadała więcej niż słowa innych osób. Warto jej zaufać, szczególnie przy ważnej rozmowie. Strzelce rozpoczną tydzień z optymizmem i nowymi pomysłami. Jeden z nich może szybko przynieść bardzo ciekawe rezultaty. Koziorożce, obowiązków będzie sporo, ale dobra organizacja pozwoli zachować kontrolę nad sytuacją. Pod koniec dnia pojawi się satysfakcja. Wodniki mogą mieć ochotę zrobić coś zupełnie inaczej niż wszyscy. Oryginalny pomysł spotka się z większym uznaniem niż przypuszczają. Rybom początek tygodnia przyniesie spokojniejszą atmosferę i szansę na uporządkowanie ważnych spraw. W uczuciach warto zaufać własnemu sercu. Dziś jest poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Bartłomiej, konserwatysta o zdolnościach przywódczych. Emilia jest odważna, skłonna do rywalizacji, a Jerzy ujmujący, niefrasobliwy i twórczy. Osoby urodzone 24 sierpnia są sumienne i systematyczne, o dużych zdolnościach analitycznych, bywają zamknięte w sobie i nieco bojaźliwe. Nigdy nie odmawiają pomocy, są przyjacielskie i przy tym bardzo towarzyskie. Lubią przyjęcia, zabawy i plenerowe imprezy. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny turkus, a sprzyjający znak zodiaku dziś to panna.
2: Muzyczne Radio Lato.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
2: 9.30 punktualnie na termometrach w okolicach 12 stopni, pogodnie i słonecznie, poniedziałek pod znakiem słońca, temperatur w okolicach 18-19 stopni, nieco mocniejszy wiatr prognozowany dzisiaj przed i trochę po południu, ale generalnie na pewno nie będzie wiało mocniej niż na przykład wczoraj, więc myślę, że to kolejny dobry sierpniowy dzień. Jeszcze lepiej jutro, znów bardzo dużo słońca we wtorek, a temperatury w końcu przekroczą 20 stopni.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor. Serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: A to już raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
4: W Dzierżoniowie powstało przedszkole bez rachunków za energię, wyjątkowe spotkanie z legendami polskiego himalaizmu, a na początek skutki ostatniej ulewy. Jak już informowaliśmy, w wyniku gwałtownych opadów w nocy z soboty na niedzielę doszło do uszkodzenia dolnej zapory przeciwrumieniowiskowej na górskiej rzece Łomnica, tworzącej tak zwany dziki wodospad w Karpaczu. Dokładny zakres zniszczeń będzie możliwy do określenia po wykonaniu szczegółowej oceny technicznej, mówi Piotr Słowiński, rzecznik Karkonoskiego Parku Narodowego.
5: Na szczęście nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Karkonoski Park Narodowy zabezpieczył i wygrodził miejsce. Znacząca część rumoszu została zatrzymana przez górną zaporę na Łomnicę, oczyszczoną i wyremontowaną przez KPN w latach 24-25. Obecna zapora nie jest zbiornikiem retencyjnym, nie służy do gromadzenia wody. Władze Karpacza chciałyby jednak, aby w przyszłości w tym miejscu powstał obiekt łączący funkcję przeciwrumowiskową z retencją. Taki zbiornik mógłby jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo i stworzyć dodatkową, bardzo istotną dla funkcjonowania miasta rezerwę wody. O uszkodzeniu poinformowaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jesteśmy również w kontakcie z burmistrzem Karpacza oraz Wodami Polskimi. Teraz konieczna jest szczegółowa ocena techniczna, no i wycena prac.
4: A teraz Dzierżoniów, gdzie od 1 września 200 dzieci rozpocznie naukę w nowym przedszkolu. Obiekt za około 20 milionów złotych ma być samowystarczalny energetycznie i nie korzystać z zewnętrznych źródeł energii elektrycznej ani cieplnej.
6: Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa. To są budynki, które mają być podawane jako przykłady budynków, które są samowystarczalne energetycznie, tak zwanych zeroemisyjnych. One nie będą pobierały energii elektrycznej ani cieplnej, tak powiem, z takich zewnętrznych źródeł. Będą tą energię same wytwarzały, same produkowały, chociażby przez fotowoltaikę, chociażby przez pompy ciepła, przez odpowiednie doizolowanie, docieplenie tych obiektów, ale wszystkie technologie tam zastosowane to są właśnie nowoczesne.
4: Nowe przedszkole powstało w miejscu starego budynku z lat 80. Jego remont okazał się nieopłacalny, dlatego miasto zdecydowało się na budowę nowego obiektu.
6: Finał taki, że właśnie od 1 września w nowym przedszkolu 200 dzieci będzie znajdzie swoje miejsce do wychowania, edukacji i rozwoju.
4: A na koniec świetne wydarzenie. Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze Sobieszowie zamieniło się w miniony weekend w stary Base Camp. To było święto ludzi góry i himalaistów. Można było porozmawiać m.in. z Krzysztofem Wielickim, Aleksandrem Lwowem, Ryszardem Pawłowskim i wieloma innymi znakomitymi postaciami, które do stolicy Karkonoszy zaprosił organizator wydarzenia Maciej Pietrowicz.
7: Przez ulewę i odwoływane imprezy m.in. w Karpaczu ja też miałem takie przez chwilę stanowisko, żeby odwołać, ale od godziny 12, jakie tu się piękne obrazki działy, mieliśmy na scenie, powiem wprost, ja to usłyszałem od naszych himalaistów, nie było imprezy w Polsce, żeby na jednej scenie mieć w jednym czasie tyle osób w rozmowie. Sam panel K2, panel z damami polskiego himalaizmu, mieliśmy naprawdę wspaniałych ludzi, którzy spędzili w naturalny sposób, bo to jest, przypomnę, impreza niekomercyjna, jest to o charakterze edukacyjnym, kulturowym. Przede wszystkim jest to bezpłatne dla wszystkich. Najważniejsze jest to, że impreza się naprawdę bardzo dobrze przyjęła, pogoda dopisała.
8: Nazywam się Daniel Gąsiorek. Takie malaista to bardzo mocno powiedziane, bo będąc w takim miejscu, z takimi osobistościami, byłoby mocne nadużycie, tak mówiąc, ale na pewno kocham góry. Byłem w Nepalu, miałem okazję odwiedzić Katmandu, Pokhara, Bandipur i przez 6 dni być na trekkingu, taki Mardi trekking, niewysoki, bo to jest do 4,5 tysiąca metrów, ale liznąć Himalaje mi się udało.
9: A takie spotkanie jak tutaj właśnie w Sobieszowie coś ci daje?
8: Dla mnie jest bardzo ważne i myślę, że dla wszystkich jest ważne. Dlaczego? Po pierwsze łączy pokolenia i przypomina nam o innych. Wracamy też pamięcią do tych ludzi, którzy tam jeździli i tak naprawdę zapoczątkowali ten himalaizm, który dzisiaj jest już tak bardzo powszechny i łatwo dostępny. Wtedy to nie było takie proste. Cieszę się podwójnie, że dzieje się to w Sobieszowie. My w ogóle jesteśmy w takim pięknym regionie, że mamy i Góry Kaczawskie, i Rudawy, i Janowickie Śnieżne Koty, w których można się zimą powspinać. Himalaiści oraz alpiniści z całego świata, na pewno Europy, przyjeżdżają tutaj ćwiczyć, trenować, przygotowywać się. Powinniśmy być z tego dumni i powinniśmy tak najbardziej pielęgnować.
4: No to pozostajemy w temacie może nie wysokich Himalajów, trochę niższych gór, ale naszych. Za chwilę prognoza pogody, a kolejny raport o 10.30.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
11: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy jeszcze bez minusowych temperatur, do 8. Wiatr zachodni 9 metrów na sekundę, widzialność bardzo dobra, około 40 km. Z małym zachmurzeniem, bez opadów, szlaki cały czas mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura między 9 a 12 stopni Celsjusza, bezwiecznie, bardzo dobra widzialność, bez zachmurzenia i bez opadów. Z informacji bieżących, wędrując wzdłuż kamiennej, niezalecany jest kontakt z wodą ze względu na jej jakość, więc jakiekolwiek moczenie nóg zdecydowanie polecamy tylko w wyżej płynących potokach. Przypominamy, że wędrowanie z psem po Parku Narodowym może odbywać się tylko na smyczy i na stronie KPN-u mamy również trasę szlaków zamkniętych na możliwość wędrowania z psem. Przykuje nam się bardzo ładny i słoneczny dzień, także wędrówki mogą dawać dużo przyjemności. Uważajcie na siebie, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
12: Dzień dobry, stacja centralna GOPR w Wałbrzychu, ratownik dyżurny Grupy Sudeckiej. W dniu dzisiejszym mamy następujące warunki pogodowe. W rejonie Gór Wałbrzyskich temperatura o 8 rano to 13 stopni. W ciągu dnia zapowiadana maksymalna 20 stopni. Zachmurzenie mamy małe, bez opadów, szlaki turystyczne w dobrym stanie, przetarte. Miejscami są mokre po wcześniejszych opadach. Stacje terenowe Karłów, Góry Stołowe. Tam mamy temperaturę 12 stopni. Widoczność jest dobra, zachmurzenie małe. Wiatr zmienny słaby, bez opadów, szlaki również turystyczne w stanie dobrym. Międzygórze, masyw Śnieżnika, tam mamy temperaturę 14 stopni, widoczność jest dobra, zachmurzenie małe, bez wiatru, bez opadów, szlaki turystyczne przetarte. Informacyjnie wychodząc z góry, pamiętajmy o doborze odzieży do warunków pogodowych, miejmy przy sobie latarkę, oczywiście naładowany telefon. Polecam wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Dziękuję i życzę miłego dnia.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Hello guys, my name is Thierry Vonderwacht and you are listening to Muzyczny Radio and my new single Bag in Love with Voltage.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.

Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: Kawka, kapucina, jak kto lubi o poranku. Wszystko, co doda trochę energii w poniedziałek, jest jak najbardziej okej. Okay. Hela Mary i makaron, zbliża się 10:00. Wracamy do was za chwilę z wiadomościami i z raportem z dróg.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
1: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczaniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
3: Po reklamie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: 10.
0: Czas na wiadomości.
2: Kolejne podwyżki cen paliw nieuniknione mimo rządowych regulacji. Potem co z transkrypcją aktów małżeństwa par jednopłciowych i minister finansów o tym, kto skorzysta na zmianach podatkowych. Marcin Krzemiński. Mimo rządowego programu CPN podwyżki na stacjach paliw są nieuniknione, mówią eksperci, bo podawane przez ministra energii ceny maksymalne i tak są uzależnione od hurtowych. Na te w weekend podniósł m.in. Orlen. Wpływ na cenę ma też sytuacja na giełdzie i marże rafinerii. To oznacza podwyżki o 5-6 groszy na litrze w następnych dniach i to raczej nie koniec serii.
3: Ponownie doszło do eskalacji napięcia w rejonie Zatoki Perskiej.
2: I szans na wznowienie rozmów pokojowych USA z Iranem nie ma, mówi Magdalena Robak z petrol.pl. Przypomnę, że dziś obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu. 6 zł 54 grosze za litr benzyny 95, 7 zł 59 groszy za litr diesla. Rządowy program CPN potrwa do końca miesiąca. Możliwa już w każdym urzędzie stanu cywilnego transkrypcja aktów małżeństwa par jednopłciowych, ale tylko w teorii, mimo że wczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów, to nie wszyscy zamierzają przepisy w praktyce stosować. Odmawia na przykład burmistrz Zakopanego, bo uważa, że to niezgodne z konstytucją. Jest droga sądowa, mówi premier Donald Tusk, ale podpowiada też prostsze rozwiązanie.
4: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
2: Monitorowanie wdrażania przepisów zapowiada pełnomocniczka rządu do spraw równości. Komisja Europejska zatwierdziła warte nieco ponad 6 miliardów euro nowe zamówienia obronne dla Ukrainy. Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla tego kraju na sumę 90 miliardów euro. Nowa transza zostanie przeznaczona m.in. na systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz pociski rakietowe. Dziś obchody 35-lecia niepodległości Ukrainy. Z tej okazji w Kijowie ma się odbyć spotkanie tzw. koalicji chętnych, grupy państw, które wspierają Ukrainę w jej wojnie z Rosją. Unijne instytucje będzie reprezentować przewodniczący Rady Europejskiej. Ruszyły poprawkowe egzaminy maturalne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Wyniki poznają 11 września. 3,5 miliona osób skorzysta na podniesieniu progu podatkowego, zapewnia minister finansów Andrzej Domański. Plany rządu zakładają przesunięcie kwoty drugiego progu podatkowego ze 120 na 130 tysięcy złotych i wprowadzenie 24-procentowego podatku, a nie jak dotąd 32-procentowego dla osób, które go przekroczą.
5: 3,5 miliona osób na tej propozycji skorzysta. I tu mówimy o klasie średniej, o osobach, które nie mają wcale potężnych, wielkich dochodów, a które w tej chwili są jedyną grupą, której takie efektywne płacone podatki rok w rok rosną.
2: Opozycja odpowiada, że wyższy CIT dla części firm może ostatecznie zostać przerzucony na konsumentów w postaci wyższych cen.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
6: Poniedziałkowe przedpołudnie na głównych trasach Dolnego Śląska. Na razie bez jakichkolwiek informacji o wypadkach czy kolizji. Najważniejsze utrudnienia jest na 4 między Jadwisinem a Złotoryją w kierunku Wrocławia. Na około 16-kilometrowym odcinku trwa koszenie pasa rozdziału. Zajęty jest pas lewy, a prędkość ograniczono do 60 km na godzinę. Prace mają potrwać do godziny 17. Autostradowa obwodnica Wrocławia S3, S5 i S8 służby nie informują o nowych zdarzeniach. Bez świeżego komunikatu pozostaje również DK3 między Jelenią Górą a Bolkowem. I tutaj jeszcze informacja.

krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. La, la, la, la.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: To już kwadrans po godzinie 10:00, muzyczne radio przedpołudniową, poniedziałkową porą. I tutaj takie pytanie do was, czy nasi słuchacze pamiętają o konkursie, fantastycznym konkursie. Załącz nas, zaprasza. No i zresztą o tym mówić będziemy właśnie teraz.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: No właśnie, załącz na niezwykły świat dzikich zwierząt stworzony przez państwa nowaczyków, a tam cała masa atrakcji i przesympatycznych zwierząt. Od tygodnia, cały zeszły tydzień i cały ten, muszę dodać, będziemy rozdawać wam podwójne zaproszenia właśnie do tego fantastycznego miejsca. Podwójne zaproszenia dla tych, którzy mają ochotę spotkać się z przesympatycznymi zwierzętami, fantastycznie się bawić, zwiedzać i rodzinnie się cieszyć, co tu dużo mówić. Podwójne zaproszenie wędruje dzisiaj do kogoś, ale to nie jest takie proste. To jest oczywiście zabawa na telefon. Trochę kto pierwszy, ten lepszy, ale też trochę o tych, którzy mają pojęcie o zwierzakach. I tutaj się trochę śmieję, bo dzisiaj mam zaznaczone i nawet mam tutaj napisane, że poziom jest trudny. Ja od razu mówię, nie ma szans, żebym zgadł. Jeśli ktoś zgadnie, będę chyba bił brawo. Najpierw usłyszycie podpowiedź od pana Marcina, dyrektora ZOO. Później nawet zagramy wam odgłos tego zwierzaka i zaczniemy odbierać telefony.
3: Cześć. Słyszycie te niesamowite dźwięki? Trochę przypominają Gwiezdne Wojny, prawda? Właścicielem tego głosu jest przedstawiciel małp człekokształtnych, który w naturze zamieszkuje lasy deszczowe Azji Południowo-Wschodniej. Między innymi w Tajlandii i Malezji. Słynie z tego, że porusza się między gałęziami z niesamowitą, wręcz akrobatyczną zręcznością. Taki Spider-Man. Już wiecie, o kim mowa?
0: Taki Spider-Man. Dziękujemy panie Marcinie. Jeszcze odgłos, bo obiecałem. Zupełnie bym nie wiedział. Absolutnie. Jestem w szoku, nie słyszałem, nie widziałem. Jestem bardzo ciekaw, jakie będą wasze odpowiedzi. Odbieramy telefony, sprawdźmy, kto jest z nami. Halo, halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry, witam.
0: Jak masz na imię i skąd do nas dzwonisz?
4: Dzień dobry, Krystian, okolice Jeleniej Góry.
0: Witaj, Krystianie. Czy ty słyszałeś podpowiedź? Czy słyszałeś ten odgłos tego zwierzaka?
4: Tak, słyszałem nawet razem z córeczką tutaj. Córeczka mi podpowiadała trochę, muszę przyznać. Możemy odpowiedź mówić?
0: No pewnie, dawaj, bo jestem bardzo ciekawy.
4: Dobrze, to strzelamy, że jest to gibon.
0: Gibon, brawo, obiecałem, że będę bił brawo, to biję brawo. Jestem w ogóle w szoku, że ktoś za pierwszym razem... Widziałeś kiedyś gibona?
4: Nigdy w życiu na żywo, a od razu muszę powiedzieć, że to jest podpowiedź mojej córeczki, także to jest brawa dla córeczki.
0: Wow, to wydaje mi się, że córeczka oprócz tego, że jedzie do Załączna, to jeszcze dostanie jakiś fajny prezent, że to w ogóle wam załatwiła, prawda?
4: To na pewno, na 100%.
0: Zostań jeszcze z nami przez chwilę. Dziękujemy ci pięknie za odpowiedź. Bądźcie z Muzycznym Radiem. Kolejne wejściówki już jutro.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
5: Minęła 10.30 na termometrach w okolicach 16 stopni, słonecznie i pogodnie, 18 dzisiaj maksymalnie. W słońcu być może 20 albo chociaż w okolicach Wrocławia. W nocy niestety spadek temperatur, ponieważ poza tym, że dzisiaj będzie słonecznie, gdzieniegdzie tylko zachmurzenie umiarkowane, no to niestety w nocy tylko 5-6 stopni. Wtorek już lepszy, 20-22 i dużo, dużo słońca.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
7: A w tym raporcie echa wydarzeń minionego weekendu na Wałbrzyskim Podzamczu. 190 osób stanęło w niedzielę na starcie charytatywnego biegu Razem dla Adama. Takiej frekwencji organizatorzy się nie spodziewali.
8: Weronika Ośnińska, Karpo z Wałbrzych. Przerosło nasze oczekiwania naprawdę bardzo, ponieważ samo udostępnienie biegu było myślą, że nikt nie przyjdzie. Przyszło dzisiaj na start 190 zawodników, co jest naprawdę oszałamiającą ilością i jesteśmy wzruszeni i wdzięczni, że tyle osób się pojawiło, żeby Adasia tutaj wesprzeć i nam pomóc.
7: A bieg był przede wszystkim okazją do wsparcia 20-letniego Wałbrzyszanina, który po ciężkim wypadku potrzebuje kosztownego leczenia i rehabilitacji. Każdy, kto pojawił się na starcie, mógł dołożyć swoją cegiełkę do prowadzonej dla niego zbiórki.
9: Charytatywnie biegnę, żeby pomóc drugiej osobie, a szczytny cel.
10: Dlatego, że chciałabym wesprzeć bardzo ważną akcję, która jest skierowana dla naszego Adama. I dzisiaj moje tutaj miejsce jest po to, żeby go wesprzeć finansowo i emocjonalnie.
11: Żeby wesprzeć charytatywnie i mentalnie osobę, która walczy o zdrowie, o życie, o powrót do funkcjonalności, do normalności i dla dobrej zabawy. Warto, zawsze warto pomagać.
12: Popieram to, co powiedziała i tak jak wspomniane, warto pomagać, jakakolwiek forma wskazana.
13: Mam nadzieję, że młody człowiek wróci do zdrowia i wszyscy mu w tym pomożemy.
7: A za nami dwa dni koncertowe 29. Festiwalu Silesia Sonans w Jeleniej Górze. Na inaugurację w zabytkowych wnętrzach kościoła pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego wystąpiła kapela Krakowiensis, a w niedzielny wieczór to echo karkonoszy w wykonaniu Macieja Obary. Słynny saksofonista pochodzący z Jeleniej Góry zagrał solowo, mówi Michalina Bienkiewicz, organizatorka Festiwalu Silesia Sonans.
14: Tak naprawdę jak zaproponowałam Maćkowi, żeby zagrał solo kompletnie, to ja nawet nie wiedziałam, że on stworzył serię kompozycji o karkonoszach, A jak już dowiedziałam się, że ma taki pomysł i że ma taki materiał już przygotowany, no to wiedziałam, że to będzie po prostu hit. I bardzo się cieszę, że się zgodził, bo to nie jest takie proste grać 45 minut solo na saksofonie. No ale tu wszystko zagrało rzeczywiście. Jeszcze nie będę skromna, zrobiliśmy przepiękne światła. No i był to naprawdę niesamowity koncert.
3: Wielkie wyróżnienie oraz w sumie tak naprawdę wielkie wyzwanie, bym powiedział, ponieważ jednak koncepcja solo saksofonu jest wymagająca i jest po prostu innym rodzajem skupienia improwizacji oraz interpretacji muzyki. Tutaj były inspiracje i regionem, i jakby takim hołdem, próbą złożenia tego hołdu dla tych pięknych miejsc, które uwielbiam, które bardzo często odwiedzam, jak jestem, i związane z moimi wędruchami, przeżyciami i inspiracjami tego regionu. Także to było bardzo takie, można powiedzieć, personalne, osobiste doświadczenie i kontemplacja kompozycji dedykowanych miejscom w górach.
14: W tygodniu dwa koncerty. Piątek, Wrocławska Orkiestra Barokowa z trębaczem z Ameryki, Justinem Blantem. Będzie naprawdę świetnie, będzie to bardzo energetyczny koncert muzyki barokowej. Następnie recital organowy Marek Pilch połączy Bacha, Mozarta, ale też z współczesnymi jazzowymi. Później finał naszych warsztatów, koncert w Łomnicy, śmierć dziewczyna Schuberta. No i później jeszcze fortepianowe trio i recital fortepianowy, oczywiście Chopin, Szymanowski. Zapraszamy.
7: A raport kończymy kroniką policyjną. Policjanci zatrzymali dwóch pseudokibiców podejrzanych o pobicie i pozbawienie wolności mężczyzny. Zatrzymali ich policjanci z Lubina. Nie było to łatwe, bo sprawcy odjechali bezpośrednio po zdarzeniu, a dla zatarcia śladów porzucili swoje pojazdy, relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy lubińskiej policji.
15: Z przekazanych funkcjonariuszom informacji i ich wstępnych ustaleń wynikało, że sprawcy bezprawnie pozbawili wolności pokrzywdzonego i wraz z nim odjechali dwoma samochodami z miejsca zdarzenia. Dzięki dobremu rozpoznaniu i zaangażowaniu funkcjonariuszy, a także niezwłocznie podjętym czynnościom operacyjnym oraz posiadanym informacjom własnym, policjanci bardzo szybko ustalili osoby mogące mieć związek z tym poważnym zdarzeniem. Kryminalni odnaleźli dwa porzucone pojazdy, którymi poruszali się poszukiwani przez nich mężczyźni, i zostały one przeszukane, a ujawniony materiał dowodowy zabezpieczony przez technika kryminalistyki. Kolejny patrol, realizujący jednocześnie czynności w tej sprawie, namierzył podejrzanych w zupełnie innym miejscu. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy Lubina w wieku 33 i 34 lat i obaj zostali zatrzymani, a następnie trafili do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Pokrzywdzony trafił do szpitala, gdzie lekarz doznany przez niego w związku z tym zdarzeniem obrażenia uznał za skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej dni 7. Policjanci potwierdzili, że zatrzymani mężczyźni powiązani są bezpośrednio ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin. Mężczyźni już usłyszeli zarzuty dotyczące pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz pozbawienia wolności mężczyzny. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
7: Tą informacją kończymy poranne raporty Regionalne Muzycznego Radia. Na więcej informacji z regionu zapraszamy już po południu.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey Poland, I'm Sky Holland and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Prawdopodobnie dziś zarzuty po tragicznym wypadku w Krakowie. Za tydzień protest nauczycieli, mają dość obietnic, chcą konkretów. Będą też nasi lekkoatleci.
5: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi.
4: Wrócimy do zmagań w Chorzowie. Marcin Krzemiński został doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty. 26-letni Hubert B., który kierując Volkswagenem Golfem, miał śmiertelnie w weekend potrącić młode małżeństwo spacerujące z dzieckiem w wózku po chodniku w Krakowie. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał o wiele za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. W samochodzie było też troje pasażerów. 26-latek był trzeźwy, no ale pobrano mu krew do badań. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Hubertowi B. może grozić do 8 lat więzienia. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary walczy o życie w szpitalu. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Skarżą się, że długo czekają na karty pobytu i załatwianie spraw urzędowych. W niektórych województwach nawet półtora roku. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. Z kolei równo za tydzień do Warszawy zjadą nauczyciele z całego kraju, by tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego protestować przed kancelarią premiera. Manifestacja pod hasłem "Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa" ma przypomnieć o obietnicach składanych pedagogom, z jakich rząd się nie wywiązał.
6: Dużo. Obiecali dużo i obiecali konkrety. Przedstawiciele dzisiaj rządzących partii podpisali z ZNP porozumienie na rzecz edukacji i tam zobowiązali się do powiązania systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Mijają lata i nic się w tej sprawie nie zadziało.
4: Mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%. Hubert Hurkacz wygrał Challenger ATP w meksykańskim Cancun. W finale polski tenisista pokonał najwyżej rozstawionego Sebastiana Baeza z Argentyny 4-6, 6-0, 6-3, dzięki czemu wróci do czołowej 50 światowego rankingu, awansuje na 46 miejsce. Nie było rekordu świata, ale padł rekord Polski. Na mityngu diamentowej ligi na Stadionie Śląskim ustanowiła go nasza wicemistrzyni Europy z Birmingham, Klaudia Kaźmierska. Ale dla lekkoatletów to jeszcze nie koniec sezonu, o czym Przemysław Pozowski.
7: Organizatorzy memoriału Kamili Skolimowskiej liczyli na rekord świata w skoku o tyczce Mondo Duplantisa, ale Szwed tym razem skoczył 6.20. Rekord Polski ustanowiła za to na 1500 metrów Klaudia Kazimierska.
8: Ja byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze dwa okrążenia się słyszy, co się dzieje. Potem trochę się wyłącza już mózg i uszy.
7: Teraz lekkoatleci wystartują w Curychu i w finale w Brukseli. W Chorzowie przed blisko 40-tysięczną publicznością prawo startu w stolicy Belgii zapewniła sobie m.in. nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
5: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi. Mam nadzieję, że tam też będzie dobra pogoda i że jak odpocznę, będę w stanie, powiedz, jeszcze szybciej zrobić sezon best.
7: Meeting w Turychu w czwartek.
4: W Brukseli sportowcy będą rywalizować 4 i 5 września.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
3: No to będziemy wspólnie na A4 od Jędrzychowic przez Legnicę i okolice Wrocławia po brzeg. Służby nie zgłaszają nowych zdarzeń. Bez świeżych komunikacji.

0: nie ma informacji o tym, że coś złego się dzieje, więc tam możecie liczyć na spokojną jazdę, oczywiście w granicach rozsądku i w ramach informacji o dopuszczalnej prędkości. Jedźcie ostrożnie, słuchajcie Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzewnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Najlepszy wojownik to Cezaro.
6: Jaki wojownik?
5: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
6: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
5: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
6: Dlaczego?
5: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
6: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Cezaro!
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym

0: apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści free time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla

0: Sylwia Grzeszczak i tamta dziewczyna, 18 minut po 11. O tamtych utrudnieniach teraz będziemy mówić. Posłuchajcie koniecznie.
1: Drogi na gorąco.
0: A te utrudnienia naprawdę dzieją się spore teraz w Jeleniej Górze. Ulica Sudecka jest zamknięta, nieprzejezdna. Od strony Karpacza nie dostaniemy się do Jeleniej Góry, ponieważ na wysokości nowego cmentarza już zaczął robić się korek. Jest tam na miejscu straż pożarna. Nie wiemy na ten moment jeszcze, co się stało. Spoglądam na głosówki z aplikacji Muzyczne Radio. Czy może nam tutaj ktoś dał znać? Jeszcze nie. Na ten moment nie, więc prosimy, jeśli ktoś jest bliżej tego zdarzenia drogowego, słucha Muzycznego Radia, dajcie nam znać, zadzwońcie, nagrajcie głosówkę. Przypomnę, na wysokości nowego cmentarza z Karpacza w stronę Jeleni Góry ulica Sudecka jest zakorkowana i to w dwie strony, zamknięta na ten moment. Nie wiemy, co tam się stało, ale to oznacza, że z Karpacza i z okolic nie dostaniemy się na ten moment do Jeleni Góry, bo nie będziemy w stanie nawet dojechać do obwodnicy. W drugą stronę wiemy, że ulica Sudecka jest zamknięta, natomiast nie wiemy, na którym odcinku za moment. Mam nadzieję, że to się wyjaśni. Dajcie głośniej. Postaramy się w ciągu 2 minut wrócić z kolejnymi informacjami z tego odcinka.
1: Drogi na gorąco.

tylko do 3,5 tony, więc cięższe, większe pojazdy muszą niestety stać. Mamy także informacje z aplikacji Zello, ale mamy nawet zdjęcie w aplikacji Zello i faktycznie nieco wyżej niż nowy cmentarz na ulicy Sudeckiej to zdarzenie jest już widoczne. Droga całkowicie zablokowana. Na miejscu widzimy straż, na miejscu widzimy na tym zdjęciu pogotowie i widzimy faktycznie auto w rowie, między drogą a ścieżką rowerową. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie. Przypomnę, droga Sudecka zablokowana, ulica Sudecka zablokowana. Do Jeleniej Góry nie dojedziemy z Karpacza. Do 3,5 tony tam jest jeszcze szansa, żeby uciekać na ulicę Borówkową, dalej w stronę osiedla Czarnego, ale oczywiście będzie problem, jeśli chodzi o większe pojazdy. Nie inaczej zresztą jadąc w drugą stronę, czyli z Jeleniej Góry jadąc na Karpacz, no tutaj zalecałbym absolutnie przez osiedle Czarne, jeśli jedzicie mniejszym samochodem, bo przy nowym cmentarzu na tej Sudeckiej droga jest zablokowana. Wszystkim słuchaczom, Radkowi, naszemu koledze, który właśnie tam jest i chyba będzie stał w korku, tego nie wiem, nie powiedział, ale dziękujemy za takie informacje, dziękujemy, że jesteście czujni. Jeśli na waszych trasach napotkacie jakikolwiek problem, utrudnienia, koniecznie dajcie nam znać, my takie informacje przekazujemy innym kierowcom. No i zagramy teraz coś przyjemnego, no i bardzo pod nogę na pewno, Tony Joe White.

0: Lady Punki goście mniej niż zero. Mówiliśmy o tym, co dzieje się na ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. Tam oczywiście spore utrudnienia, zablokowana droga z Karpacza do Jeleniej Góry, nie dojedziemy. Mówiliśmy także o tym ewentualnym objeździe przez osiedle Czarne, przez ulicę Borówkową. Mamy informację od naszego kolegi Radka, który wysłał zdjęcie, że i ten objazd jest niestety mocno zablokowany. Tam jadą przecież autobusy, tam jadą osobówki, busy. Tam jest z zasady wąsko, a teraz jest bardzo wąsko. Dlatego jeśli wybieracie ten odcinek, co mogę powiedzieć? Odradzić nie mogę, natomiast ten objazd stoi aktualnie w tym momencie i z całą pewnością, jeśli więcej aut w tamte rejony się wybierze, to problem będzie tylko narastał. Obserwujemy temat, będziemy o tym na pewno jeszcze za moment mówić.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Odkryj pełny smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
1: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
5: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
1: Pogoda.
0: Minęła 11.30 na termometrach w okolicach 17 stopni. Przejaśnienie i rozpogodzenia dziś głównie, gdzieniegdzie zachmurzenie umiarkowane. Padać na pewno nie będzie. Temperatury maksymalne w okolicach 19, być może 20 stopni, ale ta 20 to raczej Wrocław i Legnica. W nocy spadek temperatur, uwaga, tylko do 5 stopni. 5 stopni na plusie w nocy. Będzie chłodno. To nie jest oznaka, że te noce będą takie chłodne, bo widzimy w kolejnych nocach już 10, 12, 13 stopni. Natomiast faktycznie ta noc z poniedziałku na wtorek jeszcze taka, no niezbyt letnia. Termometry jutro wskażą 20-22 stopnie. Jutro będzie słonecznie. Dużo, dużo tego słońca przez cały dzień.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
7: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
8: Po reklamie. Drogi na gorąco.
9: Wracamy do tematu Jeleniogórskiej ulicy Sudeckiej. Jest ona zablokowana. Doszło do zdarzenia drogowego nieco wyżej niż nowy cmentarz w Jeleniej Górze na ulicy Sudeckiej. Do tego zdarzenia doszło. Tam auto w rowie między drogą a ścieżką rowerową. Na miejscu straż, policja, pogotowie, absolutnie komplet służb na miejscu. Całkowicie blokują drogę. Z Jeleniej Góry w stronę Karpacza nie pojedziemy. Jeśli chodzi o takie miejscowości jak Łomnica, Mysłokowice, to tylko przez lotnisko. W drugą stronę oczywiście też, jadąc z Karpacza, należałoby skręcić na Łomnicę i tamtędy przejechać i objechać generalnie całą ulicę Sudecką. Jest ona zablokowana. Tutaj mamy informację, bo mówiliśmy o tym, że objazd jeszcze był przed chwilą możliwy przez ulicę Borówkową, przez osiedle Czarne. Uwaga, ważna informacja, którą właśnie przed momentem otrzymaliśmy, dokładnie 2 minuty temu. Ten objazd został zamknięty. Na Czarnym jest droga zablokowana, autobusy dojeżdżają tylko do dworu Czarne. No i jak wspomniałem, ten objazd już zostaje wyłączony z możliwych rozwiązań, więc jeśli jedziecie, trzeba było zawrócić, pojechać na Łomnicę, Mysłakowice, być może na Miłków, jeśli ktoś do innej części Jeleniej Góry chciałby przez Sosnówkę dojechać. Kilka oczywiście rozwiązań jest, natomiast to najbliższe wydaje mi się na ten moment i najbardziej logiczne właśnie przez Łomnicę i później wyjazd przy lotnisku w Jeleniej Górze. Więc przypomnę, osiedle Czarne, zablokowana droga, autobusy dojeżdżają tylko do dworu Czarne. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie. Bardzo dokładnie sprawdzamy, co dzieje się na tym odcinku i będziemy was informować na bieżąco.
8: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od was, dla was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75-76-46-646. Drogi na gorąco.
10: Muzyczne radio.
11: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: The Colors w muzycznym Radiu Kwadrans do godziny 12. Kolorowo w Jeleniej Górze i w okolicach wcale nie jest.
1: Drogi na gorąco.
0: Czas na Karpacz. Nasz słuchacz Tadeusz z pełnym raportem tego, co dzieje się w Karpaczu.
2: Witam serdecznie, tym razem Karpacz się kłania. Poniedziałek czarny, trzeba jeszcze zacząć ciąg dalszy. W Karpaczu ulica Karkonoska, pożar autobusu liniowego, kursowego. Doszło do zaproszenia ognia w komornicznika z przyczyn różnych. Niemniej jednak doszło do pożaru. Autobus stoi w Karpaczu Górnym na ulicy Karkonoskiej na wysokości marketu Dino. Przejazdu tamtędy brak. Objazd jest ulicą Strażacką i Olimpijską jeszcze przez parę godzin, ponieważ środki gaszące, które zostały użyte do gaszenia tego autobusu, no niestety zapaskudziły drogę, więc przejazdu nie ma, chociażby w związku z całą akcją. Podejrzewam, że ze 3-4 godziny droga będzie całkowicie zamknięta.
0: Pełny raport od Tadeusza. Bardzo dziękujemy. Przypomnę jeszcze dla tych, którzy właśnie włączyli muzyczne radio z Jeleniej Góry. Nie jedziemy w stronę Karpacza, w stronę Łomnicy Mysłakowic, generalnie w tamtym górskim kierunku przez ulicę Sudecką, bo ulica Sudecka jest zablokowana na wysokości Nowego Cmentarza. Zablokowana jest także objazd przez osiedle Czarne. Tam na Czarnym mamy informację, że droga jest zablokowana. Autobusy tylko dojeżdżają do dworu Czarne. Generalnie to ulicą Sudecką nie wybieramy się w tamte rejony. Ewentualnie jeśli właśnie z Was ktoś jedzie, już jest na tej Sudeckiej, to jeszcze obwodnica faktycznie mogłaby uratować i tamtędy na Łomnicę, na osiedle Łomnickie i dalej na Łomnicę. Ewentualnie taki objazd oczywiście w stronę Karpacza i w drugą stronę wchodzi w grę. Tam na ten moment nie mamy informacji o utrudnieniach. Spodziewamy się, że tam jest teraz właśnie wzmożony ruch, ale nie mamy żadnych informacji, które mogłyby sugerować, że dzieje się tam coś złego. Więc kierowcy, uważajcie, obserwujemy temat, na pewno o nim jeszcze mówić będziemy.
1: Drogi na gorąco. Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: A jeśli ktoś już stoi w korku i nie ma gdzie pojechać, to proszę dać głośniej, bo my fajnie grać będziemy i uprzyjemniać ten czas. O, będziemy wam w korku. Margaret i Róża.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Koniec wakacji, czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 12.
0: Czas na wiadomości.
3: Ceny paliw jeszcze przez tydzień niższe. Polacy podzieleni w sprawie CPN-u. Do Polski mają wrócić w najbliższych dniach ciała ofiar katastrofy na Węgrzech. Ważna decyzja. Iggy Świątek wycofała się z turnieju par mieszanek w Nowym Jorku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Równo połowa Polaków chce, aby program CPN, czyli ceny paliwa niżej, został przedłużony na kolejne tygodnie. Tak wynika z badań SF Research dla Rzeczpospolitej. Przeciwko przedłużeniu pakietu ceny paliwa niżej opowiedział się co czwarty ankietowany. Rządowa pomoc podoba się Polakom, ale takie działania kosztują, a budżet nie jest w najlepszej kondycji. Tak program komentuje członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.
4: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. W tym tygodniu będzie właściwie tydzień budżetowy, bo pewnie zobaczymy projekt budżetu na przyszły rok. W związku z tym możemy o tych finansach i będziemy pewnie dużo mówić. No, tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
3: Póki co niższe ceny na stacjach paliw potrwają jeszcze tydzień. W tym tygodniu do Polski wrócą ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. W wypadku polskiego pojazdu tydzień temu w niedzielę zginęło 12 osób. Ze szczegółami Marcin Starzec.
5: Termin sprowadzenia ciał poznały już rodziny 12 ofiar. O tym poinformowała ich rzeszowska policja, ale wiadomo, że jeszcze w tym tygodniu prokuratura zleci sekcję zwłok, która ma odbyć się w Krakowie, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
6: Prokuratura obecnie dysponuje już listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich.
5: Na Węgrzech pozostały wciąż 3 osoby ranne w wypadku autokaru. Z tamtej trójki pod kątem powrotu na Podkarpacie oceni na miejscu zespół polskich wojskowych lekarzy. Reszta pasażerów wracających z pielgrzymki do Meczugorje jest już w kraju.
3: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tego wypadku. Wniosek w sprawie jest już na biurku ministra sprawiedliwości i w zależności od jego decyzji zostanie przekazany stronie węgierskiej. Do tego czasu w sprawie będą toczyły się 2 śledztwa. Węgierscy śledczy zatrzymali kierowcę, który usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Senator 11 kadencji odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce, podkreśliła marszałek Senatu, przekazując informacje o śmierci generała i składając kondolencje rodzinie i bliskim. Generał Mirosław Różański miał 63 lata. Kibice tenisa będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć Igę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanek w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Szczegóły decyzji Igi Świątek zna Przemysław Pozowski.
7: Miała grać w parze z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. I o czym na razie nie chce myśleć, walce o udział w WTA Finals, czyli turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
8: Myślałam, że w tym sezonie w ogóle finalsy będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odcięłam.
7: Tak mówiła jeszcze w Cincinnati magazynowi Tennis Club. A rywalizacja w Nowym Jorku już się zaczęła, tyle że w kwalifikacjach, w których dziś wieczorem i w nocy powalczą Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa.
3: Turniej główny US Open startuje już w niedzielę.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Po godzinie 12 sprawdzamy, co się dzieje na głównych trasach Dolnego Śląska. Nie ma obecnie potwierdzonych przez GDDK i ja wypadków wymagających blokady, na przykład na autostradzie A4, AOW, S3, S5 czy S8. Kierowcy powinni natomiast uważać na utrudnienia związane z pracami drogowymi, m.in. na A4 w rejonie węzła Brzeg oraz na S5 między MOP-em Morzęcina a węzłem Trzebnica. Mamy także informacje o tym, że na naszych radiowych mapach ewidentnie widzimy utrudnienia. Nie chcę nazywać tego korkiem, spowolnieniem, takim dużym spowolnieniem zjazd z autostradowej obwodnicy Wrocławia na A4 i ta A4 później już taka spowolniona, opóźniona odrobinę, aż do kątów wrocławskich faktycznie jedzie, potem już jest wszystko w porządku. Natomiast ten zjazd za OW na A4 jest odrobinę zakorkowany. Zresztą

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla was

0: I tak w programie niezapomniane hity wszechczasów, Budka Suflera i Piąty Bieg. Nie ma mowy o Piątym Biegu. Ulica Sudecka w Jeleniej Górze zamknięta, to tak na dwójce dojeżdżać można. Utrudnienia w Karpaczu, na Karkonoskiej. Tam też droga zamknięta i objazd przez Strażacką i Olimpijską. Zwalniamy na łączniku autostradowej obwodnicy Wrocławia z A4. No zupełnie nie ma szans absolutnie na Piąty Bieg dzisiaj.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Parzenie kawą 3. Okrutna, zła i podła. Ten poniedziałek taki trochę okrutny, zwłaszcza na drogach. Informacja z aplikacji Zelo. Miejscowość Małuszów, skrzyżowania Jagodowa z Wrocławską. Tam doszło do zdarzenia drogowego. Jadą służby na miejscu, utrudnienia możliwe. Miejscowość Małuszów, skrzyżowanie Jagodowa z Wrocławską. Zdarzenie drogowe, utrudnienia.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 Wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Minęła 12.30 na termometrach w okolicach 18 stopni, słonecznie i pogodnie, bardzo przyjemnie. Spoglądamy również na to, co dzieje się dziś w nocy. Tutaj spadek temperatur do 5 stopni tylko, jutro od 20 do 22, jutro przejaśnienie, rozpogodzenia i wszystko wskazuje na to, że jutro tego słońca będzie nawet jeszcze więcej niż dzisiaj. Z każdym kolejnym dniem i tak do końca tygodnia na tych termometrach trochę więcej.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: A to już raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
9: Dzień dobry. W pierwszych popołudniowych doniesieniach z regionu Wałbrzych i 190 osób, które pobiegło dla Adama, frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Powiemy także o Legnickim Dniu Sportu. Na początek jednak echa weekendowych wydarzeń, tutaj wydarzeń pogodowych. W wyniku gwałtownych opadów w nocy z soboty na niedzielę doszło do uszkodzenia dolnej zapory przeciwrumowiskowej na górskiej rzece Łomnica, tworzącej tak zwany dziki wodospad w Karpaczu. Dokładny zakres zniszczeń będzie możliwy do określenia po wykonaniu szczegółowej oceny technicznej, mówi Piotr Słowiński, rzecznik KPN.
10: Na szczęście nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Karkonoski Park Narodowy zabezpieczył i wygrodził miejsce. Znacząca część rumoszu została zatrzymana przez górną zaporę na Łomnicę, oczyszczoną i wyremontowaną przez KPN w latach 24-25. Obecna zapora nie jest zbiornikiem retencyjnym, nie służy do gromadzenia wody. Władze Karpacza chciałyby jednak, aby w przyszłości w tym miejscu powstał obiekt łączący funkcję przeciwrumowiskową z retencją. Taki zbiornik mógłby jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo i stworzyć dodatkową, bardzo istotną dla funkcjonowania miasta rezerwę wody. O uszkodzeniu poinformowaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jesteśmy również w kontakcie z burmistrzem Karpacza oraz Wodami Polskimi. Teraz konieczna jest szczegółowa ocena techniczna, no i wycena prac.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: 5 września będzie Legnickim Dniem Sportu. Impreza potrwa od godziny 9 do 13 na bocznych boiskach Stadionu Miejskiego.
11: W programie zaplanowano emocjonujące konkursy z nagrodami, warsztaty oraz pokazy umiejętności w wykonaniu lokalnych sportowców. Będzie można porozmawiać z fachowcami od różnych dyscyplin i sprawdzić swoje możliwości. Mówi Anna Konopska z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy.
12: Widzimy się od godziny 9 na boiskach bocznych w Parku Miejskim. Wstęp oczywiście dla wszystkich jest bezpłatny.
4: Zapraszamy osoby, które szukają idealnych zajęć sportowych zarówno dla siebie, jak i dla swoich dzieci. Kluby sportowe, które będą z nami podczas tego wydarzenia, nie tylko będą przedstawiały swoją ofertę, ale również przeprowadzą wszelkiego rodzaju warsztaty i pokazy umiejętności. Także jest to idealna okazja do tego, żeby nie tylko zobaczyć, ale również spróbować, a na pewno będzie w czym wybierać. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Taką dokładną listę możecie Państwo oczywiście zobaczyć na naszej zarówno stronie internetowej, jak i naszych mediach społecznościowych. Będzie to też idealna okazja do tego, aby porozmawiać bezpośrednio i z trenerami, i z instruktorami, dopytać tak naprawdę o wszystko, czy są może jakieś przeciwwskazania do uprawiania danego sportu, jak można się zapisać na zajęcia, jak wyglądają te zajęcia. Jakiekolwiek pytania tylko przyjdą tutaj Państwu do głowy, to nasi instruktorzy z uśmiechem na twarzy Państwu odpowiedzą na te pytania i powiedzą co i jak. Imprezę zakończymy wspólnym biegiem na symbolicznym dystansie 400 metrów. Na mecie na każdego oczywiście czekać będzie medal. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w sobotę 5 września.
11: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Na koniec odwiedzamy Wałbrzych. Na tamtejszym Podzamczu 190 osób stanęło na starcie charytatywnego biegu Razem dla Adama. Takiej frekwencji organizatorzy się nie spodziewali.
12: Weronika Ośnińska, Karto z Wałbrzych. Przerosło nasze oczekiwania naprawdę bardzo, ponieważ samo udostępnienie biegu było myślą, że nikt nie przyjdzie. Przyszło dzisiaj na start 190 zawodników, co jest naprawdę oszałamiającą ilością i jesteśmy wzruszeni i wdzięczni, że tyle osób się pojawiło, żeby Adasia tutaj wesprzeć i nam pomóc.
9: Bieg przede wszystkim był okazją do wsparcia 20-letniego Wałbrzyszanina, który po ciężkim wypadku potrzebuje kosztownego leczenia i rehabilitacji. Każdy, kto pojawił się na starcie, mógł dołożyć swoją cegiełkę do prowadzonej dla niego zbiórki. Organizatorzy liczyli na wsparcie mieszkańców, ale skala zainteresowania znacznie przerosła ich oczekiwania.
13: Charytatywnie biegnę, żeby pomóc drugiej osobie.
14: A szczytny cel.
15: Dlatego, że chciałabym wesprzeć bardzo ważną akcję, która jest skierowana dla naszego Adama. I dzisiaj moje tutaj miejsce jest po to, żeby go wesprzeć finansowo i emocjonalnie.
16: Żeby wesprzeć charytatywnie i mentalnie osobę, która walczy o zdrowie, o życie, o powrót do funkcjonalności, do normalności i dla dobrej zabawy. Warto, zawsze warto pomagać.
17: Popieram to, co powiedziała i tak jak wspomniane, warto pomagać, jakakolwiek forma wskazana.
18: Mam nadzieję, że młody człowiek wróci do zdrowia i wszyscy mu w tym pomożemy.
9: Dziękuję teraz za wszystkie informacje. Kolejny raport za niespełna godzinę. Zapraszamy o 13.30.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
19: Hello, Poland. My name is Anastasia. Yes, it's me. And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music, and so do I.

0: Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Cezaro!
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Niezapomniane hity wszechczasów.
4: W muzycznym radiu.

0: Morandi Angels w muzycznym radio. Love is the answer, ale znamy ten utwór. Przecież to wielki przebój, wielki hit i my w muzycznym radiu polecamy wam oczywiście w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów takie melodie. Informacja, o której mówiliśmy przed momentem, ale tutaj Dolnośląskie alarmowo nas informuje, że a propos tego Małuszowa, tam zdarzenie drogowe, dwuosobowe, motocyklista i ciężarowy. To jest ulica Jagodowa z Wrocławską i jak informuje Dolnośląskie alarmowo, dwie osoby są poszkodowane. Uważajcie na siebie, możliwe tam oczywiście utrudnienia.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Margaret i Róża.

0: Margaret w Muzycznym Radiu. Co godzinę piosenka Róża to nasz hit typ i obiecujemy, że ta piosenka ponownie wróci za niecałe 60 minut. 10 minut do pierwszej wiadomości z kraju i ze świata. Za moment Sebastian Wysoczański. Dzięki piękne za dziś. Fajnego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Alama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Poszukiwania sprawców śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Sprzedawcy ze spalonego targowiska w Katowicach nie poddają się. Bojkot Eurowizji kolejny rok z rzędu zapowiada Holandia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania sprawców brutalnego, śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Zmarł 36-letni mężczyzna związany ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków. Policja opublikowała wizerunek jednego z mężczyzn, który może mieć związek ze sprawą i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Wcześniej zatrzymano 9 osób, ale wszystkie zostały zwolnione, mówi prokurator Mariusz Boroń.
6: Nie było wystarczających dowodów potwierdzających ich udział w tym pobiciu.
5: Poszukiwani sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną ze środowiskiem kibicowskim Wisły Kraków. Targowisko w centrum Katowic spłonęło w nocy z piątku na sobotę. Właściciele stoisk przy ulicy Mickiewicza są zrozpaczeni, ale nie poddają się. Większość chce odbudować spalone drewniane boksy. Niektórzy handlują na innych straganach, które ocalały, bądź pod gołym niebem. A z handlarzami rozmawia Grzegorz Kozioł.
7: Co się spaliło?
8: Od skarpetek poprzez bokserki, poprzez slipy, poprzez piżamki, sukienki.
7: Jakieś ubezpieczenie pani miała?
8: Nikt nie chciał nam ubezpieczyć, niestety.
7: Czy pani może zdradzić, jak to pani mniej więcej szacuje straty swoje?
8: No, około 300 tysięcy.
9: No to kilkaset tysięcy, bo budki były nasze, towar.
10: Dla nas to jest nie tylko miejsce pracy, my jesteśmy tu zżyci ze sobą, z klientami, którzy teraz przychodzą, nam tu współczują. Dla nas jest to dużo, nie tylko strata materialna, ale też i psychicznie podupadamy w jakiś sposób na zdrowiu, bo nas to naprawdę dużo kosztuje.
5: Teren należy do prywatnego właściciela, ale miasto zaproponowało już przedsiębiorcom miejsca na miejskich katowickich targowiskach. Policjanci zatrzymali już podejrzanego. Spowodowanie pożaru to 23-letni mieszkaniec Zabrza. Mężczyzna przyznał się do zarzutu, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Ponowny bojkot konkursu piosenki Eurowizji zapowiedziała Holandia. Część krajów chce wykluczenia z konkursu państw zaangażowanych w konflikty zbrojne. Holandia była jednym z krajów obok Hiszpanii, Irlandii, Islandii i Słowenii, które zbojkotowały Eurowizję już w tym roku w proteście przeciwko udziałowi reprezentanta Izraela. Ostatecznie konkurs wygrała Bułgaria, a Izrael zajął drugie miejsce. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy od 2 lat turniej w Cancun rangi ATP Challenger 125, a w finale pokonał rozstawionego z numerem 1 Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To sukces, ale naszego zawodnika stać na więcej, mówi trener i były zawodnik Tomasz Iwański.
11: Nie jest to do końca jego poziom. Przyzwyczaił nas do gry w dużo większych turniejach i z dużo bardziej renomowanymi zawodnikami.
5: Rywalizacja w Cancun była dla Huberta Hurkacza m.in. formą przygotowania do wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku, którego turniej główny rusza już w niedzielę. A dzięki wygranej Polak w światowym rankingu awansował aż o 23 pozycje na 46 miejsce. Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce w światowym rankingu tenisistek. To efekt odpadnięcia Polki w półfinale turnieju w Cincinnati, gdzie Świątek broniła tytułu. Na czele niezmiennie od blisko 2 lat pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Stefan D w bardzo wakacyjnym wykonaniu, a to była oczywiście Kalifornia.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No a dziś poniedziałek, 24 dzień sierpnia, no i jednocześnie przedostatni wakacyjny poniedziałek. Patryk Łasica, dzień dobry, mamy 16 minut po godzinie 13. Warunki pogodowe pozytywnie zaskakują, no w końcu moment przerwy od opadów deszczu, chmur, no a na naszych falach mnóstwo wakacyjnych numerów, które zdecydowanie uprzyjemnią Wam dzień. No i oprócz tego także masa innych atrakcji, a teraz z racji pory przejdźmy do aktualizacji muzycznej wiedzy.
1: Muzyczne radio.
2: Music News wracają i zapraszają na spotkanie z Troyem Sivanem, z zespołem Oasis i debiutantką na muzycznej scenie Olą Piłat. Jeśli jesteście gotowi, to sprawdźmy szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Troy Sivan otwiera nowy etap kariery singlem She's the Best. To tytułowa piosenka z nadchodzącego albumu artysty, którego premierę zaplanowano na 9 października. Utwór rozpoczyna się od recytowanych wersów, pod którymi stopniowo narastają partie gitar, smyczków i syntezatorów, by ostatecznie eksplodować euforycznym refrenem. Nowy singiel artysty jest kompozycją organiczną i pełną życia, zarazem subtelną, przewrotną i głęboko czułą. She's the Best to obraz mojego życia we wszystkich jego nastrojach i kolorach, mówi Troy o swoim nowym albumie. Opowiadam na nim o intensywnych wzlotach ostatnich kilku lat, ale także o samotności i tęsknocie, które kryły się pod ich powierzchnią. To album chaotyczny, wielowarstwowy, organiczny, niespokojny i pełen życia. Czuję, że pokazuje mnie w najbardziej prawdziwej twórczej odsłonie, jaką kiedykolwiek udostępniłem światu, dodaje artysta. Music News. Tymczasem zespół Oasis zaprezentował pierwszy pełny zwiastun filmu dokumentalnego Oasis Don't Look Back in Anger. Produkcja skupia się na reaktywacji zespołu i trasie Oasis Live 2025, a w filmie po raz pierwszy od ponad 20 lat zobaczymy wspólny wywiad z Liamem i Noelem Gallagherami. Premiera kinowa odbędzie się 11 września. Oasis Don't Look Back in Anger ma być nie tylko zapisem koncertów, ale przede wszystkim opowieścią o emocjach związanych z powrotem zespołu na scenę. W filmie znajdą się materiały z prób, zza kulis i z występów podczas wyprzedanej trasy Live 25. Twórcy wykorzystali również wcześniej niepublikowane nagrania, w tym materiały pokazujące przygotowania braci do pierwszych koncertów. W opublikowanym zwiastunie słyszymy m.in. Noela mówiącego: piosenki to jedno, ale zapomniałem, co Liam znaczy dla ludzi. Z pewnością nie byłem przygotowany na tak ogromny wybuch emocji, na świadomość tego, co to wszystko znaczyło dla ludzi. Premiera dokumentu zbiega się z kolejnymi spekulacjami dotyczącymi przyszłości zespołu. Coraz częściej pojawiają się informacje, że grupa może w przyszłym roku ponownie ruszyć w trasę po Wielkiej Brytanii i Europie. Wśród nieoficjalnych planów wymienia się m.in. kilka koncertów w Manchesterze oraz powrót do Nebworth. I na koniec debiutantka Ola Piłat, zwyciężczyni plebiscytu na ulubionego uczestnika widzów 9. edycji programu The Voice Kids, która oficjalnie debiutuje na rynku muzycznym. Do muzycznego radia trafił właśnie jej pierwszy singiel zatytułowany Dotknę Gwiazd. Utwór będący nagrodą przyznaną przez internautów i telewidzów to pełna pozytywnej energii propozycja skierowana do rówieśników młodej wokalistki. Piosenka Dotknę Gwiazd to porywający, optymistyczny utwór, którego głównym przesłaniem jest odwaga w dążeniu do celu. Ola dzieli się ze swoimi słuchaczami dojrzałą postawą i przekonaniem, że dzięki ciężkiej pracy oraz wierze we własne możliwości, nawet najbardziej odległe marzenia są na wyciągnięcie ręki. Chciałabym, aby ten utwór dodawał otuchy i skrzydeł każdemu, kto boi się zrobić ten pierwszy krok w stronę swoich marzeń. Ten singiel to dla mnie dowód na to, że warto marzyć i walczyć o siebie, podkreśla młoda artystka. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kolejne gorące i w dalszym ciągu wakacyjne premiery. Alex Warren i Rescuer, Ania Szlagowska z piosenką Halina i Power of Stellar z najnowszą propozycją The Man Without Reflection. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Z naszej strony dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.
1: Muzyczne radio.
0: Teraz, moi drodzy, dowód na to, że nawet poniedziałek może być dobrym dniem, szczególnie jeśli traficie na falę muzycznego radia.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: The Proof i Mark Ambor.

0: Vito Bambino, słabo czyta chmury, no ale zatem na tamburyn. My tamburynu zaprawdę nie mamy, ale zaraz wam pogodę z chmur wyczytamy. Raport regionalny pojawi się już po przerwie reklamowej i także dobre informacje dla kierowców, bo zakończyły się utrudnienia w Karpaczu. Tam w okolicach marketu Dino doszło do zapłonu autobusu, droga była zablokowana, obecnie przejazd jest już możliwy.
1: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
2: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu gór izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 13.30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Pogoda jest naprawdę optymalna. Obecnie średnia w naszym regionie wynosi 20 stopni w cieniu. Jeśli chodzi o dzisiejsze maksimum, będzie to 21 na plusie. Osiągniemy to lada moment. Na niebie umiarkowana ilość chmur, dominacja słońca, które pozostanie z nami przez cały dzień. Zachód rozpoczyna się 5 minut do godziny 20. Wiatr południowo-wschodni, średnia prędkość w okolicach 4 metrów na sekundę, porywy do 40 km na godzinę i cały czas traci na porywistości.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Czas na raport regionalny. Przedstawi go Anna Tarkota.
6: Uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 367 w Jeleniej Górze. Od tego rozpoczniemy tę informację. Na 7 kilometrze wspomnianej drogi na ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze doszło do wypadku drogowego z udziałem 3 samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują jeleniogórscy policjanci, którzy wykonują czynności procesowe mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze do kilkudziesięciu minut. Policjanci kierują kierowców na objazd przez Łomnicę i apelujemy do zmotoryzowanych o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i, jeżeli jest taka możliwość, wybieranie alternatywnej trasy przejazdu. Prosimy również o cierpliwość. Na miejscu prowadzone są czynności, których nie można przyspieszyć kosztem bezpieczeństwa uczestników ruchu i pracujących służb. Zwolnijcie w rejonie zdarzenia, zachowajcie bezpieczny odstęp i nie utrudniajcie pracy służbom.
5: Muzyczne radio.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Wałbrzyszanin nowym dyrektorem Polany Jakuszyckiej. Tomasz Durajczyk odchodzi z miejsca Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju i obejmuje kierowanie Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Przed nowym dyrektorem duże wyzwanie. Chce rozwijać ośrodek, poprawić współpracę z Biegiem Piastów i przygotować Polanę Jakuszycką do organizacji jeszcze większych imprez sportowych.
8: To jest bardzo trudny ośrodek. Chciałbym, żeby on był przyjazny i dla typowego, normalnego turysty, ale plus dodatkowo też dla sportowców, żeby oni wiedzieli, że to jest najlepsza baza na Dolnym Śląsku i no, oczywiście nawet w Polsce. Jest na pewno dużo tematów do zrobienia. Przez pierwszy okres na pewno chciałbym poukładać pracę w Dolnośląskim Centrum Sportu, ponieważ myślę, że przez ostatnie 2 lata troszkę to się, jak to się mówi, rozmyło.
6: Tomasz Durajczyk ma za sobą 25 lat doświadczenia w zarządzaniu, w tym obiektami sportowymi oraz organizacji zawodów rangi krajowej i międzynarodowej. Teraz będzie odpowiadał za jeden z najważniejszych ośrodków sportów zimowych w Polsce. Jak mówi, Polana Jakuszycka ma służyć zarówno zawodnikom i kadrom narodowym, jak również turystom, którzy przyjeżdżają tam rekreacyjnie.
8: Myślę, że dojdziemy do porozumienia. Chcemy oczywiście zrobić takie już porozumienie długoterminowe, na przykład na 10 lat, żebyśmy też nie co roku wracali, żeby nie było jakichś tarć między nami a stowarzyszeniem, aby ta współpraca była płynna, bezkonfliktowa.
6: Na koniec kultura. Magnifikat i jazz w Kościele Łaski. Ruszył 29. festiwal Silesia Sonans. Wieczór otwarcia należał do znakomitego zespołu Capella Krakowiensis, który zachwycił publiczność wykonaniem monumentalnego Magnifikat Jana Sebastiana Bacha. Niedzielny wieczór to echo karkonoszy w wykonaniu Macieja Obary. Słynny saksofonista pochodzący z Jeleniej Góry zagrał solowo. Mówi Michalina Bienkiewicz, organizatorka festiwalu Silesia Sonans.
9: Tak naprawdę jak zaproponowałam Maćkowi, żeby zagrał solo kompletnie, to ja nawet nie wiedziałam, że on stworzył serię kompozycji o karkonoszach, a jak już dowiedziałam się, że ma taki pomysł i że ma taki materiał już przygotowany, no to wiedziałam, że to będzie po prostu hit. I bardzo się cieszę, że się zgodził, bo to nie jest takie proste grać 45 minut solo na saksofonie, no ale tu wszystko zagrało rzeczywiście. Jeszcze nie będę skromna, zrobiliśmy przepiękne światła, no i był to naprawdę niesamowity koncert.
10: Wielkie wyróżnienie oraz w sumie tak naprawdę wielkie wyzwanie, bym powiedział, ponieważ jednak koncepcja solo saksofonu jest wymagająca i jest po prostu innym rodzajem skupienia improwizacji oraz interpretacji muzyki. Tutaj były inspiracje i regionem, i jakby takim hołdem, próbą złożenia tego hołdu dla tych pięknych miejsc, które uwielbiam, które bardzo często odwiedzam, jak jestem, i związane z moimi wędruchami, przeżyciami i inspiracjami tego regionu. Także to było bardzo takie, można powiedzieć, personalne, osobiste doświadczenie i kontemplacja kompozycji dedykowanych miejscom w górach.
9: W tygodniu dwa koncerty. Piątek, Wrocławska Orkiestra Barokowa z trębaczem z Ameryki, Justinem Blantem. Będzie naprawdę świetnie, będzie to bardzo energetyczny koncert muzyki barokowej. Następnie recital organowy Marek Pilch połączy Bacha, Mozarta, ale też z współczesnymi jazzowymi. Później finał naszych warsztatów, koncert w Łomnicy, śmierć dziewczyna Schuberta, no i później jeszcze fortepianowe trio i recital fortepianowy, oczywiście Chopin, Szymanowski. Zapraszamy.
6: Tegoroczny program to aż 9 wyjątkowych koncertów, które potrwają do 6 września. Tradycyjnie już wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Darmowe wejściówki można odebrać w Jeleniogórskim Centrum Kultury lub zarezerwować online. Wszystkie wieczorne koncerty w Jeleniej Górze poprzedzone są 15-minutowymi supportami młodych artystów, które rozpoczynają się o godzinie 19.15 lub 20.15. Jak już wspomnieliśmy, festiwal Silesia Sonans potrwa do niedzieli 6 września. Przed nami zatem jeszcze 7 koncertów. Po szczegóły odsyłamy na naszą stronę internetową. I to wszystkie informacje w tym raporcie. Kolejne na naszej antenie o 14.30. Do usłyszenia.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, what's up? This is the SOS
12: Project.
11: And you're listening to
12: Muzyczne radio.
11: They really love
12: music.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.

0: tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
3: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: jednocześnie Ben Hino i Kelly Clarkson.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Zostało nam zaledwie 11 minut do godziny 14, no i przed nami spotkanie z Margaret, o której Sony Music już w styczniu pisało, to będzie jej rok. No i nadszedł ten moment, aby zaprezentować efekty ciężkiej pracy. Artystka od miesięcy pracuje nad projektem, który nazywać się będzie Tripolar, trzema epkami, które podzielone są na części Body, Voice i Mind, czyli ciało, głos i umysł. Niedawno na top30.pl pojawił się jeden z singli z części Voice, a teraz czas na Body. No i Margaret skomentowała to tak. Ciało, mój dom, moja baza. Często je bagatelizuję, podnoszę mu poprzeczkę, oceniam i niedoceniam to najczęściej. Przez lata używałam swojego ciała jak narzędzia, jak czegoś, co ma dowozić, byle bezkolizyjnie, cicho, szybko, zwrotnie. Używałam go, jakby to było tylko opakowanie, a nie fizyczna emanacja mnie. Moje ciało było środkiem transportu, kluczem do kariery, dowodem, kartą wstępu, wszystko musi. Nic nie może, aż wróciłam do bazy i usłyszałam poluzuj gacie. Moje ciało chce beztroskiego tańca z dala od średniowiecznej moralności. Moje ciało chce przyjemności bez tłumaczeń, radości bez alibi.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Róża.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
0: Odkryj pełny smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowie kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 14.
5: Czas na wiadomości.
7: Zarzuty ma już sprawca śmiertelnego potrącenia małżeństwa w Krakowie. Jeszcze przez tydzień taniej na stacjach paliw. Pytamy, co później. Rosjanie zaatakowali blok mieszkalny w miejscowości pod Kijowem w ważnym dniu dla Ukrainy. Agnieszka Trojanowska-Bis. 26-letni kierowca z Krakowa usłyszał zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Hubert B. po tym, jak śmiertelnie potrącił młode małżeństwo na spacerze, twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
8: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejsca wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
7: W miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku, jest ograniczenie do 30 km na godzinę. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary trafiło w stanie ciężkim do szpitala. Lekarze walczą o jego życie. Niższe ceny paliwa na stacjach paliw jeszcze tylko przez tydzień. Do końca sierpnia ma obowiązywać rządowy program CPN. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalone przez Ministerstwo Energii ceny maksymalne. Najbliższe dni jeszcze nie powinny przynieść większych zmian, prognozuje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
9: Po pierwsze, ze względu na jeszcze obowiązujący pakiet CPN, ale też na odnotowany od początku tygodnia spadek cen ropy naftowej.
7: Zarówno wahania cen, jak i sam fakt wprowadzenia obniżek wynikają z niekończącego się konfliktu USA z Iranem. Dziś wieczorem amerykański prezydent ma zapowiedzieć ewentualne nowe sankcje na Iran, co wpłynąć ma na ceny paliwa w kolejnych dniach. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy w sklepach. Sprzedaż detaliczna w lipcu rosła trochę wolniej niż się spodziewali ekonomiści, bo w skali rocznej niemal 4%, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
10: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
7: Jak wynika z danych, w wakacje Polacy przestali tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN, ale wciąż nieźle trzyma się sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD. Atak na blok mieszkalny w Czernichowie, niecałe 130 km na północ od Kijowa. Co najmniej 14 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Rosjanie zaatakowali cywilów w trakcie trwających uroczystości Dnia Niepodległości Ukrainy z udziałem prezydentów i premierów państw europejskich. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu, zwycięskim. O czym więcej Przemysław Pozowski.
11: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej z Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie, i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea.
7: Pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce już w środę. To będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
5: To były wiadomości.
4: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
6: I zaczynamy od A4. W rejonie węzła Wrocław-Bielany w kierunku Zgorzelca utworzył się nowy zator. Dodatkowo ciągle mocno spowolniony jest odcinek w kierunku Katowic i Rzeszowa. To pomiędzy kątami wrocławskimi a Żurawiną. Tutaj warto zdjąć nogę z gazu i zachować ostrożność. Jeśli chodzi o drogę S3 od granicy w Lubawce przez Legnicę aż do Szczecina, tutaj płynnie i bez przeszkód. Trasa S5 na odcinku Wrocław-Leszno-Poznań, przejezdna w obu kierunkach, wrocławska obwodnica A8, autostrada 18, tutaj przejazd bez utrudnień, ewentualnie lekkie opóźnienia. S8 w stronę Łodzi i Warszawy, tutaj niewielkie spowolnienia przy wjeździe do stolicy, autostrada A1 ze Śląska nad morze, trasa S6 od Gdańska po Szczecin, tutaj także pełna przejezdność. Pozdrawiamy zmotoryzowanych i życzymy szerokiej drogi.
4: Autopromocja. Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
12: Autopromocja. Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
1: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
0: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Cześć, tu Kazik Staszewski. Słuchacie muzycznego radia.

0: Oj. No jednocześnie kult w piosence młodych wioślarzy, a teraz muzyczne radio w naszej piosence dnia. Dowód na to, że nawet poniedziałek może być udany. The Proof i Mark Ambora.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzewnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
5: Minęła godzina 14:30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Temperatura maksymalna jest już z nami, a wynosi ona 21 stopni w cieniu. Tyle jest przykładowo w Kłodzku, Nysie, Wrocławiu, Jelenia Góra, Lubań, Świeradów-Zdrój, tutaj stopni 17. Wiatr południowo-wschodni, średnia w okolicach 4 metrów na sekundę, porywy do 40 km na godzinę i cały czas traci na prędkości. Na barometrach 1022 hektopaskale i ciśnienie pozostanie w tych okolicach aż do zmierzchu. Na niebie umiarkowana ilość chmur bez żadnego ryzyka na opady deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: A co nowego w regionie opowie Anna Tarkota.
4: W tym raporcie Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie po remoncie, nowe stawki czynszu w Legnicy oraz modernizacja lwóweckiego Orlika. Zapraszam na szczegóły. Zakończył się remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie przy ulicy Bronka Czecha. Wartość zadania, które objęło gruntowną modernizację zabytkowego budynku oraz zagospodarowanie terenu, wyniosła ponad 6 milionów złotych. Mówi Mirosław Górecki, starosta karkonoski.
10: Po ponadrocznym okresie trwania remontu w budynku zabytkowym, to też mieliśmy tutaj obostrzenia z tego tytułu, został wyremontowany, gdzie mieszczą się dwie placówki nasze domu dziecka, ale powiem, to jest naprawdę mało. Mamy mnóstwo dzieci umieszczonych poza powiatem. Mamy co prawda rodziny zastępcze, których potrzeba nam jeszcze więcej. Niestety nie ma chętnych rodzin, które by wyraziły wolę prowadzenia domu dziecka rodzinnego, czy też bycia rodziną zastępczą. Staramy się pomóc, jak tylko potrafimy, ale to jest mało. Przychodzi weekend i mamy problemy. Nieraz czwórka dzieci trzeba nagle decyzją sądu umieścić, a nie mamy gdzie. Napisaliśmy, że chcemy otworzyć kolejny dom dziecka. Dostaliśmy odmowę, ale mimo tego będziemy dążyć za wszelką cenę, żebyśmy tu otworzyli na terenie naszego powiatu kolejny dom dziecka i żebyśmy nie wysyłali tych dzieci w Polskę, bo tu jest ich miejsce i tu powinni się wychowywać.
9: Muzyczne Radio.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Zarządzenie z nowymi stawkami czynszu za lokale z zasobu komunalnego Legnicy zostało podpisane. Zacznie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.
12: Zarządzenie oznacza, że stawka bazowa za najem lokali socjalnych wzrośnie do złotówki 83 groszy za metr kwadratowy, o 14 groszy. W przypadku innych lokali podwyżka będzie bardziej odczuwalna. Obecne bazowe 6,74 zamieni się na 7,34 za metr kwadratowy. Przy 70-metrowym mieszkaniu oznacza to wzrost o 42 zł. Podane wyliczenia wysokości czynszu dotyczą tylko stawki bazowej, która z różnych powodów może być modyfikowana w pionie, w górę lub w dół. Wpływ na to będą mieć położenie budynku, lokalu w budynku, wyposażenie w urządzenia techniczne i instalacje, ich stan itd. Podwyżki lub obniżki czynszu nie mogą przekraczać 50% stawki bazowej. W złotówkach to może być w przypadku mieszkań socjalnych przedział od 85 groszy do 2 zł 53 groszy za metr kwadratowy oraz od 3 zł 67 groszy do 11 zł 1 grosza za metr kwadratowy w przypadku pozostałych lokali. Kolejne zmiany nastąpią w latach 2028, 2029 i 2030. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: Kompleks boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim doczeka się gruntownej modernizacji. Miasto pozyskało na ten cel rządowe dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 300 tysięcy złotych. Po kilkunastu latach intensywnego użytkowania kompleks wymagał gruntownego remontu, mówi Aleksander Fuławka, zastępca burmistrza Lwówka Śląskiego.
2: To jest kolejna przestrzeń, kolejna instalacja sportowa, która będzie zmodernizowana i będzie służyć mieszkańcom, szczególnie tym najmłodszym. To będzie wymiana nawierzchni i piłkochwytów o wartości kosztorysowej 600 tysięcy złotych. Po tylu latach użytkowania tej nawierzchni przyszedł czas, żeby ta nawierzchnia była nowa i myślę, że dzieci i młodzież będą chętnie z niej korzystać. Bo każdego dnia i zarówno w roku szkolnym, jak i na wakacjach młodzież gra tutaj dosyć intensywnie. Odbywają się te zajęcia szkolne, kluby sportowe tutaj też prowadzą zajęcia, także no, już wymagany jest remont.
4: W tym roku na Dolnym Śląsku zmodernizowanych zostanie 19 kompleksów sportowych. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel ponad 7 milionów złotych. I to wszystkie informacje w tym raporcie. Kolejne za niespełna godzinę. Zapraszamy.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hey guys, Abby F. Jones here and I'm with you on Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Intelligent Asia Thailand w Bangkoku. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie. Muzyczne

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Kordo i Rane, Sonnenfeld, Loco Loco na falach Muzycznego Radia. Mamy 17 minut do godziny 15, a przed nami Margaret, która ma za sobą naprawdę intensywne miesiące pod szyldem pracy twórczej. Pracuje obecnie nad projektem Tripolar, czyli trzema epkami, które podzielone są na części Body, Voice i Mind, ciało, głos, umysł. Premiera zaplanowana jest na koniec roku, ale my już teraz serwujemy wam zapowiedź tego, co nadchodzi i posłuchamy części Body. Singiel Róża, o którym Margaret mówi tak. Moje ciało chce beztroskiego tańca z dala od średniowiecznej moralności. Moje ciało chce przyjemności bez tłumaczeń, radości bez alibi.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Madonna, jeden z największych jej przebojów. Hang Up, mamy 10 minut do godziny 15. Dziś 24 dzień sierpnia, no a w muzycznym kalendarium naprawdę wiele ważnych dat. Przykładowo 81. rocznica urodzin Keena Hensleya, wokalisty, multiinstrumentalisty i autora piosenek zespołu Uriah Heep. Opuścił ziemię 4 listopada w roku 2020, no ale to, co za sobą zostawiło także wielki odcisk w muzycznym świecie. No i skoro dziś poniedziałek, to posłuchajmy utworu Manifestu Easy Living.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Jechał za szybko, ale narzeka na nawierzchnię. W Krakowie zabił młode małżeństwo. Nauczycieli zatrudni od zaraz. W szkołach przedwrześniowa panika. 300 zł do wypoczynku dla turystów. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do czeku turystycznego na Lubelszczyźnie. Agnieszka Trojanowska bis. Są zarzuty dla 26-latka, który spowodował w weekend tragiczny wypadek w Krakowie. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. W wypadku zginęli rodzice, którzy szli chodnikiem, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Obecnie w szpitalu lekarze walczą o jego życie. Prokuratura chce dla podejrzanego 3 miesięcy tymczasowego aresztu. Mężczyzna do winy się jednak nie przyznaje. Tłumaczy, że stracił panowanie nad samochodem przez nierówną nawierzchnię, przez co wpadł w poślizg, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
6: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku.
5: Śledczy czekają obecnie na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był on trzeźwy, bądź nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Stan poszkodowanego dziecka jest bardzo ciężki, ale stabilny. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. 2 śmigłowce bojowe Viper wróciły do służby w Polsce. Maszyny były uziemione po wypadku, do którego doszło w lipcu w Czechach. W wypadku zginęła żołnierka. Od tego czasu śmigłowce przeszły nadzwyczajne kontrole techniczne, a załogi zostały specjalnie przeszkolone. Śmigłowce Viper mają chronić przestrzeń powietrzną wschodniego skrzydła Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeszcze tylko przez tydzień na stacjach paliw będziemy tankować taniej w ramach rządowego programu CPN. Ten się kończy z końcem sierpnia, a dodatkowo na wzrost cen może już niebawem znów płynąć niekończący się konflikt USA z Iranem, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
7: Dzisiaj wieczorem prawdopodobnie usłyszymy, co dokładnie planują Stany Zjednoczone wobec Iranu i to trochę ustawi nam kierunek, w którym będą zmierzały ceny ropy naftowej w pozostałych dniach.
5: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,48, a za olej 7,47. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektorzy znowu mają kłopoty. Jesteśmy zmuszeni szukać nauczycieli na ostatnią chwilę, przyznaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki 103 w Warszawie.
8: Nie mam kompletu nauczycieli, brakuje nadal matematyka z pełnymi kwalifikacjami. Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów.
5: Nauczyciele wprost wskazują, że kluczowym powodem tak dużej liczby wakatów są zbyt niskie wynagrodzenia. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego jesienią. Chętni będą mogli skorzystać z 300 zł dopłaty do wypoczynku. 1,5 miliona złotych na czeki przekazał samorząd województwa lubelskiego. Kolejne 1,5 dołożyło Ministerstwo Sportu, mówi minister Jakub Rutnicki.
9: Przede wszystkim te regiony, które rzeczywiście mają problem, jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą ograniczenia właśnie tam, gdzie były różnego rodzaju trudne działania i w związku z tym tam biznes turystyczny potrzebuje wsparcia. To jest ta część tutaj naszych wschodnich województw. Też dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów.
5: Ministerialne pieniądze przeznaczone będą na bony dla seniorów i posiadaczy kart dużej rodziny. Natomiast z pieniędzy samorządu województwa lubelskiego będą mogli skorzystać wszyscy dorośli Polacy.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
10: I najtrudniejsza sytuacja wciąż utrzymuje się na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Na południowej obwodnicy Wrocławia, od kątów wrocławskich przez węzły Wrocław Południe, Bielany Wrocławskie, także Żurawina. Tutaj ruch odbywa się w żółwim tempie. Zatory w obydwu kierunkach, dlatego kierowcom jadącym w stronę Legnicy oraz Opola zalecamy szczególną ostrożność. Wolniej pojedziemy też A4 przed obwodnicą granicą Krakowa. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, czyli S3 od granicy w Lubawce przez Legnicę, Zieloną Górę, aż do Szczecina, tutaj jest dnia płynna. Na ekspresowej piątce z Wrocławia przez Leszno do Poznania również tutaj nie widać większych problemów, tak samo jak na A8 i A18. S8 w kierunku Łodzi i Warszawy, tutaj przejezdnie na całej długości, drobne spowolnienie przy wjeździe do stolicy, autostrada A1 ze Śląska przez Łódź nad morze i nadmorska S6, tutaj pełna przejezdność. Pozdrawiamy zmotoryzowanych i życzymy szerokiej drogi.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Lipcu. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj!
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
3: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
5: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
7: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13, zaprasza.
10: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato.
13: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, Bieleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
1: Czy CPN ochroni portfele kierowców? Sprawdzimy prognozowane ceny paliw. Będzie też o gradobiciu, które potrafi skomplikować życie kierowcom. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Od tygodnia ceny na polskich stacjach tankowania nie są dla kierowców powodem do niepokoju za sprawą wznowionego pakietu ceny paliw niżej. Jednak na świecie ubiegły tydzień na rynku naftowym przyniósł systematyczny wzrost notowań surowca i obserwowane w ostatnich dniach poziomy cenowe były najwyższe od lipca. Dlatego w najbliższych dniach na rynku paliw w Polsce z uwagi na rosnące systematycznie notowania ropy i produktów naftowych należy spodziewać się podwyżek kosztów tankowania. Dla benzyny 95 średnie ceny powinny się utrzymać w granicy od 6,50 zł do 6,60 zł za litr. W przypadku oleju napędowego najczęściej spotykanym przedziałem cenowym będzie według epetrol.pl 7,49 zł do 7,61 zł za litr. Spokój zachowają także właściciele samochodów na gaz. LPG w najbliższych dniach może potanieć na stacjach. Najpewniej będzie się za nie płacić średnio od 2,90 zł do 2,99 zł za litr.
0: Porady ekspertów.
1: Gradobicia to losowe zdarzenia pogodowe, które trudno przewidzieć i które coraz częściej dotykają Polskę. Przy często zmieniającej się pogodzie grad może nas zaskoczyć podczas podróży. Pół biedy, jeśli będą to kulki niewielkich rozmiarów, które nie poczynią naszemu autku wyraźnych szkód. Gorzej, jeśli gradobicie przybierze na sile, a lodowe kulki będą miały rozmiary na przykład piłeczki ping-pongowej. Taki grad z pewnością poczyni duże szkody w samochodzie. Gdy trafimy na grad podczas jazdy, najlepiej poszukać schronienia dla samochodu pod zadaszeniem. Się na stacji benzynowej lub parkingu podziemnym. Jeśli grad zacina, czyli pada pod dużym kątem, można schować się również za budynkiem, skorzystać z dywaników samochodowych i maty w bagażniku, ewentualnie parasolki czy kurtki trzymanej w samochodzie. Złym pomysłem jest zatrzymywanie się na ulicy czy poboczu drogi przy pogorszonej widoczności podczas gradobicia. Ktoś inny może wjechać w nasz zaparkowany samochód. Nie powinno się również zatrzymywać na drogach szybkiego ruchu. Takie zachowanie jest niezgodne z przepisami i niebezpieczne. Lepiej zwolnić do minimalnej prędkości i jechać, chociaż praktyka pokazuje, że gdy mamy do czynienia z naprawdę dużym gradem, to ruch na całej autostradzie zamiera, a kierowcy próbują chronić swoje auta przede wszystkim pod wiaduktami. Nie zaleca się więc parkowania pod drzewami, chyba że gradobiciu nie towarzyszą mocne porywy wiatru. Wtedy taki pomysł można rozważyć. Grad ma to do siebie, że na karoserii zostawia bardzo trudne do usunięcia wgłębienia i wgniotki. W przypadku maski czy błotników sprawę załatwić może wymiana elementu, ewentualnie wyciąganie wgnieceń specjalnymi narzędziami. W przypadku dachu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. To płaska powierzchnia, w którą kulki gradu uderzają pod kątem prostym, z dużą siłą. Dlatego zwykle na dachu i na masce wgniecenia są większe i trudniejsze do wyciągnięcia. Uszkodzenia po gradobiciu mogą być powodem ubiegania się o odszkodowanie na naprawę auta od ubezpieczyciela. Oczywiście takich szkód nie obejmuje podstawowe ubezpieczenie OC. Jedyne ubezpieczenie, na którym możemy polegać po gradobiciu, to autokasko. Niestety firmy ubezpieczeniowe, świadome tego, że gradobicie to wypadek losowy, który może spowodować uszkodzenie wielu samochodów na raz, często zawierają w zapisach o warunkach ubezpieczenia wykluczenia pewnych sytuacji. Dlatego też zawsze powinniśmy uważnie czytać ogólne warunki ubezpieczenia, zanim podpiszemy umowę. Szczególnie w przypadku ubezpieczeń autokasko. Taka polisa w założeniu powinna chronić nasze mienie w każdym przypadku, a w rzeczywistości często okazuje się, że pewne zdarzenia, które są niezależne od nas, są wykluczone z ubezpieczenia lub musimy dołożyć do nich wkład własny.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie muzycznego radia.

0: Mogłaś moją być, no ale skoro nie jesteś, to też jest jakiś powód, a to był Lady Punk i Tomasz Organek.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: A w niej Mark Amber, The Proof.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji, czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wyobraźcie sobie ślub, podczas którego cały resort jest tylko dla Was. Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie na wyłączność. Ceremonia zaślubin z widokiem na Karkonoszy, przyjęcie weselne w pięknych wnętrzach i koktajl party na letnim ukwieconym patio, basen, wellness i komfortowe pokoje. Zapytaj o ofertę na harmonii-valley.pl.
5: Free Time w muzycznym radiu.
4: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
6: Minęła godzina 15.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Średnia temperatura na Dolnym Śląsku wynosi obecnie 21 stopni i to dzisiejsze wartości maksymalne, oczywiście w cieniu. Chłodniej zacznie robić się dopiero około godziny 18, niespełna 2 godziny przed zachodem słońca, a po zmierzchu około 10 stopni. Na niebie mamy dominację słońca, umiarkowane zachmurzenie i tak też pozostanie bez większych niespodzianek, prawdopodobnie aż do środy. Wiatry mamy południowo wschodni, średnia prędkość w okolicach 4 metrów na sekundę, porywy do 35 km na godzinę.
7: Prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Czas na raport regionalny. Przedstawi go Anna Tarkota.
9: W Dzierżoniowie budują przedszkole bez rachunków za energię, także Dzień Sportu w Legnicy. To tematy, które pojawią się za chwilę. Na początek Jelenia Góra, gdzie na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków rozpoczął się kolejny etap modernizacji, która zarówno naprawia szkody wyrządzone przez powódź z 2024 roku, ale ma też przygotować strategiczny obiekt na ewentualną kolejną wielką wodę. Jak zaznacza prezes spółki Wodnik, unijne dofinansowanie inwestycji to 95% kosztów kwalifikowanych, czyli 46 milionów złotych. Mieszkańcy nie odczują tego w swoich rachunkach, mówi Katarzyna Wierska-Kuberka, prezes Wodnika.
10: My nie chcemy stanąć w sytuacji, że za 5, 10, 15 lat przyjdzie powódź i zostaniemy z milionowymi długami. Chcemy, żeby te najważniejsze elementy infrastruktury były bezpieczne i dzięki tym pieniądzom będą. W 2029 roku.
11: A co konkretnie? Nowa stacja pomp. Pompy zatapialne działające niezależnie, czy są w wodzie, czy nie. Bramy i ochrona kompostowni, bo jej przenieść nie możemy. Rękaw w kanalizacji na ulicy Kasprowicza, na ulicy Paderewskiego, na ulicy Wolności. No i przede wszystkim infrastruktura energetyczna tu na oczyszczalni.
12: Agnieszka Hacia, kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji. Oczyszczalnia jest bardzo ważnym obiektem strategicznym, więc jej odbudowa i zabezpieczenie na przyszłe takie wydarzenia jest bardzo ważne dla nas. I my jako pracownicy i jako też mieszkańcy Jeleniej Góry bardzo jesteśmy zadowoleni i się cieszymy z tego faktu, że będziemy ją mogli realizować.
13: To jest ważna inwestycja dla Jeleniej Góry, ważna dla Jeleniogórzan.
14: Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
13: Z tego względu, że zabezpieczy nas przed powodzią. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o modernizacji ujęcia wody, gdzie też to było w granicach około 50 milionów, tutaj też jest około 50 milionów, ale tu jest przede wszystkim po to, żeby zabezpieczyć oczyszczalnie ścieków i magistrale przesyłowe przed dużą wodą. I mam nadzieję, że te inwestycje, które teraz będą wprowadzone będą temu służyły i nie doprowadzi to do tego, co było w 2024 roku.
4: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: A teraz Dzierżoniów, gdzie od 1 września 200 dzieci rozpocznie naukę w nowym przedszkolu. Obiekt za około 20 milionów złotych ma być samowystarczalny energetycznie i nie korzystać z zewnętrznych źródeł energii elektrycznej ani cieplnej.
0: Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa. To są budynki, które mają być podawane jako przykłady budynków, które są samowystarczalne energetycznie, tak zwanych zeroemisyjnych. One nie będą pobierały energii elektrycznej ani cieplnej, tak powiem, z takich zewnętrznych źródeł. Będą tą energię same wytwarzały, same produkowały, chociażby przez fotowoltaikę, chociażby przez pompy ciepła, przez odpowiednie doizolowanie, docieplenie tych obiektów, ale wszystkie technologie tam zastosowane to są właśnie nowoczesne.
9: Nowe przedszkole powstało w miejscu starego budynku z lat 80. Jego remont okazał się nieopłacalny, dlatego miasto zdecydowało się na budowę nowego obiektu. Zastosowano w nim rozwiązania, które mają pozwolić na samodzielne wytwarzanie potrzebnej energii.
0: Finał taki, że właśnie od 1 września w nowym przedszkolu 200 dzieci będzie znajdzie swoje miejsce do wychowania, edukacji i rozwoju.
9: Na koniec wybiegnijmy nieco w przyszłość. Do 5 września, który będzie Legnickim Dniem Sportu, impreza potrwa od godziny 9 do 13 na bocznych boiskach Stadionu Miejskiego.
15: W programie zaplanowano emocjonujące konkursy z nagrodami, warsztaty oraz pokazy umiejętności w wykonaniu lokalnych sportowców. Będzie można porozmawiać z fachowcami od różnych dyscyplin i sprawdzić swoje możliwości. Mówi Anna Konopska z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy.
16: Widzimy się od godziny 9 na boiskach bocznych w Parku Miejskim. Wstęp oczywiście dla wszystkich jest bezpłatny. Zapraszamy osoby, które szukają idealnych zajęć sportowych zarówno dla siebie, jak i dla swoich dzieci. Kluby sportowe, które będą z nami podczas tego wydarzenia, nie tylko będą przedstawiały swoją ofertę, ale również przeprowadzą wszelkiego rodzaju warsztaty i pokazy umiejętności. Także jest to idealna okazja do tego, żeby nie tylko zobaczyć, ale również spróbować, a na pewno będzie w czym wybierać. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Taką dokładną listę możecie Państwo oczywiście zobaczyć na naszej zarówno stronie internetowej, jak i naszych mediach społecznościowych. Będzie to też idealna okazja do tego, aby porozmawiać bezpośrednio i z trenerami, i z instruktorami, dopytać tak naprawdę o wszystko, czy są może jakieś przeciwwskazania do uprawiania danego sportu, jak można się zapisać na zajęcia, jak wyglądają te zajęcia. Jakiekolwiek pytania tylko przyjdą tutaj Państwu do głowy, to nasi instruktorzy z uśmiechem na twarzy Państwu odpowiedzą na te pytania i powiedzą co i jak. Imprezę zakończymy wspólnym biegiem na symbolicznym dystansie 400 metrów. Na mecie na każdego oczywiście czekać będzie medal. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w sobotę 5 września.
15: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: To był raport regionalny.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hey yo, my name is Adal and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Erotyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach nowych technologii Web Summit w Lizbonie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w listopadzie. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
4: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.

0: Tyler, Purple Disco Machine, no i Dopamin.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A poziom dopaminy za niedługo niebezpiecznie wzrośnie, no bo wy w końcu wracacie do domów po pracy, a my sięgamy po największy muzyczny kaliber. O 16:00 Best of Muzycznego Radia, a o 17:00 pierwsze po weekendzie spotkanie na Hit Planecie. No i teraz również będzie bardzo ciekawie, bo swoją nowość zaprezentuje Margaret, która ostatnie miesiące poświęciła w pełni na stworzenie ogromnego, trzyczęściowego projektu Tripolar, złożonego z trzech epek o nazwie Body, Voice i Mind, czyli ciało, głos i umysł. No i Margaret metaforycznie rozłożyła się przed nami na części, tak aby stworzyć z tego pełną całość. Bez iluzji, bez braku świadomości. Najdojrzalszy projekt w całej jej twórczości, jak już w styczniu napisało Sony Music, to będzie zdecydowanie jej rok. No a teraz zapraszam was do świata ciała, bo właśnie tutaj wyrosła róża.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: stać.
1: No i się stało. Jesteśmy właśnie w waszym ulubionym radiu. A jeżeli chcecie słyszeć nas częściej, to częściej słuchajcie muzycznego radia. Szymon Wydra, Carpe Diem.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
5: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 16.
0: Czas na wiadomości.
7: Jest decyzja o areszcie dla sprawcy wypadku w Krakowie. Rodzice kompletują wyprawki dla dzieci, dyrektorzy szukają nauczycieli. Olimpijskie zmagania robotów. W Pekinie trwa impreza sportowa nie z tej ziemi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 3 miesiące do aresztu trafi sprawca weekendowego śmiertelnego wypadku w Krakowie. Hubert B. wjechał samochodem w spacerującą młodą rodzinę. W zdarzeniu zginęli 32-letni rodzice 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę trafiło w ciężkim stanie do szpitala. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Śledczy czekają też na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był trzeźwy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Za pasem nowy rok szkolny dla uczniów i rodziców to czas na kompletowanie wyprawki. Często to czas trudny, bo kosztowny. Dlatego Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę wyprawek dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są plecaki, piórniki, farby, zeszyty czy szkolne przybory, mówi Katarzyna Nastaj z lubelskiego oddziału PCK.
8: Nie każdego rodzica stać na skompletowanie nowych rzeczy, a dzieci nie powinny być wykluczane. Wszystkie powinny być traktowane na równi i akceptowane w społeczeństwie.
7: Ogólnopolska akcja PCK Wyprawka dla Żaka potrwa do końca sierpnia. Koniec wakacji to też czas trudny dla dyrektorów szkół, którzy szukają pracowników na szkolne wakaty. Nauczyciele rezygnują z zawodu z powodu niskich płac. Ci, którzy w zawodzie zostają, zapowiedzieli na koniec sierpnia protesty. To działania zasadne, przyznaje dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar.
9: Już nieraz popieraliśmy chociażby największe od lat, kilka lat temu przed pandemią, zaraz strajk nauczycieli, nawet szliśmy ze związkowcami w tym samym marszu. Czy to wiele da? Jak mówi klasyk w słynnej kwestii, nauczyciel nie rzuci cegłą. Nauczyciel wiele nie wywalczy brutalnością, więc liczy na to, że będzie się go chociaż szanować.
7: Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%, tłumacząc to rekordowym deficytem i większymi wydatkami rządu na zbrojenia. W Kijowie trwają obchody 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Przy okazji tych uroczystości spotyka się też koalicja chętnych, czyli liderów państw, które wspierają Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji. Jeden z jej członków, prezydent Francji Emmanuel Macron, zapowiedział niedawno dostarczenie Kijowowi pocisków przechwytujących. Jednak takie wyposażenie nie rozwiąże całkowicie obecnych problemów Ukrainy, uważa redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
10: Tam Rosja strzela nie tylko rakietami balistycznymi, ale i całą masą pocisków manewrujących,
7: których Ukraina nie ma czym zastrzeliwać. Roboty w olimpijskich potyczkach w Pekinie trwa druga edycja Igrzysk Humanoidów. Skala i rozmach imprezy jednych zachwycają, innych przerażają. W sprincie na 100 metrów jeden z robotów pobił już rekord Usaina Bolta. Inny skoczył na wysokość 2 metrów i 88 centymetrów, czyli nieosiągalną dla zwykłego śmiertelnika. Organizatorzy przekonują, że to tylko test sztucznej inteligencji, która w perspektywie służyć ma w logistyce czy ratownictwie, ale część robotów nie wytrzymuje ciśnienia i trudów rywalizacji i ulega awariom. Wynalazcy wystawili ponad 2000 robotów, które rywalizują w 51 konkurencjach.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Tech Show w Londynie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was

0: najlepsze w muzycznym radiu.
1: A do grona tych najlepszych na pewno zaliczyć możemy Kombi i to właśnie Kombi zagra dla nas teraz. Jeszcze wszystko przed nami, a następnie Music News, Doctum, Ampris, Zalia, no i raport regionalny.

0: Muzycznie jak zawsze sporo się dzieje, zatem wysyłamy kolejny znak sygnał w waszą stronę a propos nowości i premier. James Blunt, Royal Blood i Fida w centrum zainteresowania, zatem o nich tu i teraz Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Wygląda na to, że muzyczna końcówka wakacji może należeć do Jamesa Blunta. Artysta prezentuje utwór Tastes Like Summer, niesamowicie ciepłą, świeżą i porywającą propozycję, która idealnie wpisuje się w obecny czas i klimat. Piosenka nagrana we współpracy z jego znakomitym zespołem koncertowym to połączenie radosnej, beztroskiej energii lata z emocjami towarzyszącymi pierwszemu zauroczeniu. Utwór powstał w wyjątkowych okolicznościach. Część materiału zarejestrowano w brytyjskich Peak Music Studios, a kluczowe partie ścieżki dźwiękowej powstały bezpośrednio na malowniczej plaży w Dorset. Za brzmienie i produkcję utworu odpowiada renomowany duet producencki Red Triangle. Panowie mają na koncie współpracę z największymi gwiazdami światowej sceny muzycznej, w tym m.in. Sabriną Carpenter, Youngbloodem czy też Davidem Guettą. Taste Like Summer to pierwsze nowe nagranie Blunta od czasu znakomicie przyjętego przez krytyków i publiczność albumu Who We Used To Be z 2023 roku. Tymczasem brytyjski duet Royal Blood wraca z pauzy w najgłośniejszym wydaniu. Ich powrót to bezkompromisowa dawka bezczelnej, rockowej energii na pełnej prędkości, zapowiadająca piąty krążek Dead Company, który ukaże się 13 listopada. Po serii czterech z rzędu albumów, które zdobyły szczyty brytyjskich list przebojów, Royal Blood oficjalnie przełamują milczenie. Czołowy brytyjski duet rockowy zapowiada swój piąty album studyjny zatytułowany Dead Company, wydając bezkompromisowy, pełen determinacji singiel 10 over 10. Po zakończeniu trasy koncertowej latem 2024 roku wokół krążka Back to the Water Bellow, Mike Carey, perkusista Ben Thatcher po raz pierwszy w swojej 12-letniej karierze postanowili świadomie nacisnąć hamulec. Wyłączyli maszynę, by naładować kreatywne baterie i dać sobie czas na życie poza zespołem. Thatcher skupił się na życiu rodzinnym w Brighton i przygotowaniach do roli ojca, podczas gdy Kerr spędził miesiąc w Japonii, szukając dystansu i nowych inspiracji. Ta przerwa była im niezwykle potrzebna, ale głód tworzenia szybko dało sobie znać. Już w styczniu 2025 roku duet wszedł do studia z czystą kartą i wspólnym postanowieniem, by zagrać szybciej, głośniej i bez jakichkolwiek kompromisów. Wizja nowego materiału dojrzewała w nas i krystalizowała się, aż stała się absolutnie jasna. Pójść na całość. Chcieliśmy po prostu nagrać najszybszą i najgłośniejszą płytę w historii. Royal Blood, tłumaczy Mike Kerr. Music News. I na koniec Fida, której piosenki mam nadzieję dobrze znacie z anteny muzycznego radia. Jak mówi sama artystka, piosenka Kafejka na Ochocie to ostatni singiel promujący moją nadchodzącą debiutancką płytę, której premiera jest zaplanowana na jesień tego roku. To zdecydowanie moja najbardziej radiowa piosenka, właściwie jest to propozycja na koniec lata. Utwór nawiązuje do mojej sympatii do pewnej kafejki na warszawskiej Ochocie, w której często jadam tiramisu. Czasem piję tam też kawę, co trwa bardzo długo. Ta kafejka to miejsce, w którym dużo rozmyślam i tęsknię. A tęsknię za tą jedną ważną, tajemniczą osobą, bo wiem, że ona już nie wróci, dodaje Fida. Kafejka na Ochocie, nowa piosenka od Fidy, już w propozycjach do top30.pl. To jeszcze na do usłyszenia, łapcie kolejne gorące wakacyjne premiery. Marisa z utworem Będzie Pięknie, Richard Durant i Move, a także Our Wave z nagraniem All of You. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Chris Fresh Rimmer, Sway Gray, no i Gravity. Grawitacja nieuchronnie ściąga nas w kierunku hit planety, no a w międzyczasie ja spojrzałem również w muzyczne kalendarium, no i również dziś, 24 sierpnia, swoje 42 urodziny obchodzi Krzysztof Zalewski, do którego ślemy najlepsze życzenia, no i czekamy na kolejne utwory, a w związku z jubileuszem posłuchajmy, jak podsumował swoje dotychczasowe lata na ostatnim krążku z głowy. Przed nami Edith Piaf.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 16.30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Kolejna godzina w towarzystwie temperatury maksymalnej, która wynosi 21 stopni średnio. Najchłodniej na południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, tutaj 17-18 stopni. Prędkość wiatru cały czas obniża się, porywy do 30 km na godzinę, średnia w okolicach 3 metrów na sekundę. Ciśnienie wysokie i na stabilnym poziomie 1022 hektopaskali. Zachód słońca rozpocznie się 5 minut do godziny 20, a w nocy od 10 do 12 stopni na plusie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: No i co warto podkreślić, kolejne dni również będą słoneczne, chociaż już jesienne. No ale w końcu to ostatni tydzień wakacji. Warto o tym pamiętać. A teraz posłuchajmy, co nowego słychać w regionie. Raport regionalny przedstawi Anna Tarkota.
7: Na początek o ulewnych opadach deszczu, z jakimi mieliśmy do czynienia w minioną sobotę. Jelenia Góra i region Karkonoszy zmagały się z pogodowym załamaniem. Tego dnia Straż Pożarna w Karpaczu została zadysponowana do zawalonego kamiennego muru, stanowiącego część dzikiego wodospadu. Zawalenie się kamiennych głazów to wynik nocnych opadów, których w takiej ilości od dawna nie notowano w Karkonoszach.
8: Piotr Słowiński, rzecznik prasowy Karkonoskiego Parku Narodowego.
9: Na szczęście nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Karkonoski Park Narodowy zabezpieczył i wygrodził miejsce. Znacząca część rumoszu została zatrzymana przez górną zaporę na łomnicę oczyszczoną i wyremontowaną przez KPN w latach 24-25. Obecna zapora nie jest zbiornikiem retencyjnym, nie służy do gromadzenia wody. Władze Karpacza chciałyby jednak, aby w przyszłości w tym miejscu powstał obiekt łączący funkcję przeciwrumowiskową z retencją. Taki zbiornik mógłby jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo i stworzyć dodatkową, bardzo istotną dla funkcjonowania miasta rezerwę wody. O uszkodzeniu poinformowaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jesteśmy również w kontakcie z burmistrzem Karpacza oraz Wodami Polskimi. Teraz konieczna jest szczegółowa ocena techniczna, no i wycena prac.
7: Teraz trzy kroki do bezpieczeństwa. Rozpoznaj sygnał, sprawdź komunikat, działaj. Na Dolnym Śląsku rusza krajowy trening reagowania. W całym województwie zaplanowano 123 wydarzenia. Edukacyjne punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pojawią się na lokalnych festynach, piknikach i dożynkach. Zarówno w dużych miastach, jak i małych wsiach. Najwięcej akcji zaplanowano na najbliższą sobotę, 29 sierpnia. Szczególnie aktywny będzie powiat kłodzki. Mieszkańcy dowiedzą się, jak reagować na syreny, co spakować do plecaka ewakuacyjnego oraz jak korzystać z alertu RCB. Wojewoda Dolnośląski Anna Żabska podkreśla, że bezpieczeństwo budujemy przede wszystkim przez edukację każdego z nas. Podczas ćwiczeń będą uruchamiane syreny alarmowe. Służby uspokajają. Mają one charakter wyłącznie treningowy i nie oznaczają realnego zagrożenia. W organizacji akcji zaangażowani są m.in. policjanci oraz strażacy z państwowych i ochotniczych straży pożarnych. Pełna lista wydarzeń na Dolnym Śląsku wraz z ich terminami i miejscami na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Teraz odwiedzamy Jelenią Górę. Rusza trzeci etap przebudowy ulicy Karłowicza. Tym razem roboty obejmą ostatni już odcinek. Od ronda przy ulicy Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Różyckiego. Dzisiaj wykonawca wszedł na plac budowy. Będą utrudnienia w ruchu.
10: Zadanie o wartości ponad 3,5 miliona złotych w całości zostanie sfinansowane z budżetu miasta. Wykonawca rozpocznie prace drogowe od frezowania istniejącej nawierzchni. W związku z powyższym nie będzie możliwości przejazdu ulicą Karłowicza na wymienionym odcinku. Prace związane z frezowaniem nawierzchni podzielone są na trzy etapy w taki sposób, aby był możliwy dojazd mieszkańców do nieruchomości, garaży oraz miejskiego przedszkola nr 13 i sąsiednich pawilonów handlowych. Przypomnijmy, że pod koniec roku 2024 miasto zrealizowało remont ulicy Karłowicza na odcinku pomiędzy Różyckiego i Paderewskiego, a rok temu pomiędzy Ogińskiego i Moniuszki, gdzie w miejscu dotychczasowej wysepki powstało rondo. Obecnie realizowany remont będzie ostatnią częścią przebudowy tej ulicy. Służby proszą kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Remont ulicy Karłowicza powinien zakończyć się w połowie stycznia przyszłego roku. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
7: A na koniec bardzo miła informacja. We Wrocławiu padła szóstka w Lotto na nowych zasadach. Gracz rozbił kumulację i zgarnął blisko 11 milionów złotych. O wygranej poinformowało dzisiaj biuro prasowe Totalizatora Sportowego.
2: Wygrana, która padła we Wrocławiu i której naprawdę można pozazdrościć, to aż 10 608 255 złotych i 80 groszy. Jak informuje Totalizator Sportowy, w stolicy Dolnego Śląska padły dotąd 33 główne wygrane. Najniższa miała wartość 1 000 000 złotych. Liczby, które tym razem przyniosły szczęście we Wrocławiu, to 1, 10, 6, 16, 27, 36, 45. Znalazły się one w zakładzie kupionym przez gracza przy ulicy Francuskiej 6 w markecie Auchan. Ciekawostką jest, że nowy Lotto Milioner zagrał własnymi liczbami w systemie na 10 liczb. Zamiast klasycznego zakładu na 6 liczb wytypował ich 10, czym zwiększył szansę na wygraną i to skutecznie. Jak tłumaczy Totalizator Sportowy, dzięki temu trafił wygraną pierwszego stopnia i dodatkowo wygrał jeszcze ponad 184 tysiące złotych za trafienie wygranych niższych stopni i podkreśla, że gra o miliony toczy się każdego dnia, a w jutrzejszym losowaniu Eurojackpot o 170 milionów złotych, w Lotto o gwarantowane 3 miliony, a w Lotto Plus o równy milion. Warto dodać, że od kilku dni obowiązują nowe stawki w grach Lotto. Za jeden zakład dużego lotka płaci się teraz o 67% więcej niż wcześniej, ale i główne wygrane są wyższe o milion. Cena pojedynczego zakładu wynosi 5 zł. Wcześniej było to 3 zł. Gra z Lotto Plus nadal kosztuje dodatkową złotówkę. Życzymy szczęścia dla Muzycznego Radia. Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.
7: No to gratulujemy zwycięzcy i to wszystkie informacje w naszych popołudniowych raportach regionalnych. Do usłyszenia.
11: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
3: I zaczynamy od Dolnośląskiej A4. Tutaj standardowo okolice Wrocławia. Sytuacja najgorsza. Zakorkowany jest pas w kierunku Zgorzelca, a zator rozpoczyna się na wysokości Wilkowic i kończy dopiero przed kątami wrocławskimi. Zwolnijcie również w drugim kierunku od wysokości Różańca do Nowej Wsi Wrocławskiej. Dobre wieści z odcinka od 67 do 80. tego trzeciego kilometra w kierunku Wrocławia. Tam od rana trwało koszenie pasu rozdziału, które zakończyło się. A jeśli chodzi o pozostałe trasy, to sytuacja jest dość stabilna. S3 przejezdna, tak samo S5. Autostradowa obwodnica Wrocławia bezproblemowo. S8 w kierunku Łodzi i Warszawy, przejezdna na całej długości. Przy samej stolicy lekko zwolnijcie ze względu na natężenie ruchu. A1 czysta, tak samo S6. No i trzymamy kciuki, żeby tak właśnie pozostało.
12: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hi, it's Johannes from Vice and you are listening to Musicznie.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
2: Cezaro!
0: Po reklamie.

0: Kamil Bednarek, Artur Gadowski, inne nieba, inne galaktyki i 3 godziny po brzegi wypchane najnowszą i najlepszą muzyką. To za moment przy okazji Hit Planety, tam waszym przewodnikiem będzie Arek Włodarski, a ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica, pięknego dnia wam życzę, udanej zabawy, no i do następnego spotkania w eterze.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 17.
1: Czas na wiadomości.
3: Zarzuty i areszt dla kierowcy, który wjechał w rodzinę w Krakowie. Nierówną walkę z nowotworem krwi przegrał generał Mirosław Różański. Już jesienią wypoczynek na Lubelszczyźnie z bonem turystycznym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowca, który w sobotę wjechał samochodem w młodą rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i raniąc niemowlaka, usłyszał dziś zarzuty, a sąd zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w areszcie na 3 miesiące. Według prokuratury Hubert B. w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał z prędkością około 70. W prokuraturze wyjaśnił jednak, że wpadł w poślizg z powodu nierównej nawierzchni, a nie z powodu prędkości. Szczegóły Katarzyna Mynaczek.
4: Swoją decyzję o areszcie sąd uzasadnił obawą matactwa i możliwością wymierzenia podejrzanemu surowej kary, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
5: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie znajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
4: Według prokuratury mężczyzna nie przyznał się do czynu, jednak jak twierdzi jego obrońca, adwokat Karolina Miara-Olearczyk, informacje przedstawione przez prokuraturę nie są precyzyjne.
6: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował.
4: W wypadku zginęły 2 osoby, które spacerowały chodnikiem, a dziecko zostało ciężko ranne.
3: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański. Przez niemal całe życie był związany z Wojskiem Polskim. Był m.in. dowódcą Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. W ostatnich wyborach uzyskał mandat senatora z ramienia Trzeciej Drogi. Zmarłego generała wspomina wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Odważny człowiek i bezkompromisowy, zaangażowany w sprawy każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
3: Generał Różański zmagał się ze złośliwym nowotworem krwi i chorował na szpiczaka mnogiego. Areszt za uszkodzenie samochodu w centrum Warszawy. 3 miesiące w areszcie spędzi 41-letni Gruzin zatrzymany w czwartek wieczorem w centrum stolicy. Mężczyzna wszedł na jeden z samochodów, a następnie przeszedł po jego karoserii. Wcześniej szedł środkiem jezdni w rejonie Ronda de Gaulle. Jak się później okazało, uszkodzony pojazd należy do resortu finansów. Według polskiego prawa za uszkodzenie cudzej rzeczy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Turyści będą mogli odpocząć taniej. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Już jesienią w wielu miejscach będzie można spędzić wypoczynek taniej, bo z dopłatą 300 zł. Turystykę na Lubelszczyźnie wspiera Kasa Samorządu Województwa Lubelskiego i Ministerstwa Sportu. Burmistrzyni Chrubieszowa Marta Majewska liczy na to, że turyści przyjadą jesienią w okolice jej miasteczka.
8: Bon turystyczny do zrealizowania w Chrubieszowie, w okolicach Chrubieszowa byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic, dla pokazania też, oprócz zostawienia pieniędzy w tych konkretnych miastach, pokazania piękna ziemi chrubieszowskiej.
3: Bony dla seniorów i dużych rodzin sfinansuje Ministerstwo Sportu, natomiast wszyscy dorośli Polacy mogą liczyć na bony z pieniędzy Samorządu Województwa Lubelskiego.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: A po 17:00
1: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
0: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta startuje na dobre.
2: No to mam nadzieję, że wszyscy dobrze wykorzystają ostatnie momenty wakacji, ale oczywiście lato jeszcze potrwa, choć niektórzy powiedzą, że pogoda już nie do końca będzie letnia, ale nie ma co narzekać. Dzisiaj na przykład całkiem przyjemnie. No to miło, mam nadzieję, spędzimy także najbliższe 3 godziny na start w tym tygodniu. Hit Planety, lądowanie numer 7411 z 24 sierpnia. od samej północy ten dzień nam trwa. No to tylko tak gwoli dziennikarskiego przypomnienia. Będziemy przypominać nagrania ze szpicy sobotniego ostatniego notowania, ale to za chwilkę. Wcześniej oczywiście jak zawsze po starcie, na starcie każdej pełnej godziny Hit Planety po 17, po 18 i po 19 nowości i utwory z poczekalni, które czekają na to, aby dzięki waszym głosom wskoczyć do 40. Na dobry początek McCoy, Dopamin, a później Arwa Wave, All of You. Witajka jeszcze raz. Arek Budarski do 20.
1: Hit Planeta.
2: 7 po 17.
1: Najnowsza

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Numer 3 w ostatnim notowaniu hit planety w sobotę. Dancing Without You, Disco Bambino, Neil Rogers, Sophie Alice Baxter. Z jedynki w sobotę spadł Oskar Cyms ze swoim najnowszym singlem Bez końca. Numer 2. Na wypadek gdyby udało się nam więcej. I Spadkowiczów z pierwszej trójki z miejsca 3 i 2 pogodził DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko na jedynce, 3 oczka do góry.
0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
3: Po reklamie.
4: Hi, I'm JP Cooper.
5: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
6: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samuel Harbour from a band called Sunrise Avenue.
7: Hey, what's up? It's Sierra.
8: Hey, my name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Bożyczne Radio. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: No i tak miło rozpoczęliśmy Hit Planetę od Ola, miejsce 39, Alejandro Zandes. Od kilku tygodni u nas na liście, fajny letniak. Powoli nas chyba ten numer już opuszcza, bo leci mocno w dół. W czwartej dyszce, jak zawsze, większość nagrań. No to te, które gdzieś tam spadają z drugiej i trzeciej dyszki przeważnie, ale oczywiście też zazwyczaj lokowane są tutaj nowości, nie inaczej jest dzisiaj. O pierwszej już za moment słów kilka. Powiem jeszcze tylko, że w sobotę przywitaliśmy numer Terapia dla par, Wiktor Waligura, Lore. To było miejsce 39. Dzisiaj oczko w górę. Niewiele, ale zawsze coś. Funky Beats, też świeżynka On My Mind. Dzisiaj zdecydowanie wyżej niż na 34. A w dzisiejszym notowaniu na 37. Sell Me G, Message to the World. The Other Side, Tyler Show, 36. Kacaj, Animal. W sobotę na 37. Dzisiaj miejsce 35. No, czyli nie wszystkie nagrania w czwartej dyszce lecą w dół, bo ten numer akuratnie awansuje. No to posłuchajmy.

0: Tyler Show, The Other Side, dzisiaj miejsce numer 36, pozycja obroniona, w sobotę również na tym miejscu zameldował się ten numer. Wkrótce u nas pierwsza z trzech premier dzisiejszego notowania.
1: Reklama.

0: Nie wszystkie nagrania są tylko proste, lekkie, łatwe i przyjemne. Tutaj temat różnych kolorów relacji damsko-męskich. Wiktor Waligura, LOR, terapia dla par. Dzisiaj miejsce 38. Minęła 17.30.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: A dzisiaj super premiery mamy. Na dobry początek James Blunt z nowym singlem Taste Like Summer.

0: Jak to dobrze, że artyści, niektórzy przynajmniej nagrywają jeszcze takie cudowne utwory. James Blunt premierą na States Like Summer.
1: We are sending out a message to the world.
0: Lądujemy na miejscu 3-7.

0: Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: No to sprawdzamy. Mark Humber, The Proof, miejsce numer 40.

0: Wciąż non-stop szukamy dla was nowych, fajnych numerów. Ten, myślę, że wpadł wam w ucho. Mi osobiście również. Aiken O'Lax, Keep Me Moving. Pięknie to nam popłynęło przez ponad 4 minuty. Dzisiaj miejsce 32.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Miejsce 32 za nami, 32, a przed nami 33. Druga, ostatnia, wyżej notowana nowość. Ben Miller, Drunk Enough.

0: I Paweł Kretowicz, singiel wychowany w Polsce. Ten numer dzisiaj u nas na miejscu 31. No to jeżeli już jesteśmy w tym naszym kraju, to ruszmy na nie tylko dolnośląskie drogi.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Jak to bywa po weekendzie, przejście graniczne autostradowe Jędrzychowice-Ludwigsdorf lekko zakorkowane, nawet nie lekko, bo zator ma kilka ładnych kilometrów. Zwolnienie grubo jeszcze przed miejscowością Pokrzywnik, czyli już za punktem, gdzie możemy zatankować, sobie coś zjeść. Na Żarskiej Wsi trzeba hamować, bo przed nami zator do granicy z Niemcami w Jędrzychowicach. Zakorkowana także 94 dla tych, którzy chcą się włączyć właśnie z tej trasy do autostrady A4 dojechać i później przekroczyć tutaj granicę w Jędrzychowicach. No to oczywiście przez kontrolę, no i ten poweekendowy czas. Co to będzie, jak rzeczywiście spełnią się zapowiedzi niektórych niemieckich polityków, znaczy nie niektórych, tylko tych z partii AfD, że jak dojdą do władzy, to wyjdą z układu Schengen i jeszcze z strefy euro. No ale zostawmy politykę na boku, wróćmy nie tylko na dolnośląskie drogi. A4 mamy spowolnienie na węźle Wrocław Południe dla jadących od strony AOW, czyli A8, i chcących włączyć się do ruchu na A4. Troszkę dalej małe zdarzenie drogowe, ale takie niemocno utrudniające życie na wysokości węzła Kąty Wrocławskie z jednej i z drugiej strony. Uważajcie na siebie, bo ruch dość spory na nie tylko dolnośląskich drogach. Podróżujący A4 z zachodu na wschód muszą też uważać w stałym miejscu, czyli punkt poboru opłat Balice. Tam z jednej i z drugiej strony lekki zator, wcześniej roboty drogowe.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Tak gra Hit Planeta.
3: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 3-0. Funky Beats on my mind.

0: No typowy wakacyjny letniak, Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olivido, La La La, miejsce 31 w sobotę, dzisiaj odrobinkę w górę, awans o dwa oczka na 29. Gratulujemy. No i tak kończymy pierwszą godzinę hit planetarnego notowania w poniedziałek, za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790-790-225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 18.
4: Czas na wiadomości.
5: Areszt dla sprawcy tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo. Dwa pociągi na jednym torze w Kielcach. Incydent zbada komisja. Studenci ruszyli na mieszkaniowe łowy. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w sobotę wjechał w 3-osobową rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i poważnie raniąc ich 8-miesięczne dziecko. 26-letni Hubert B. jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Jak mówi jeden z mieszkańców tamtych okolic, pan Konrad, kierowcy od dłuższego czasu łamali tam przepisy i od 5 lat zgłaszał tę sprawę urzędnikom, ale bez efektów.
6: Sobotnia noc, gdy żona przekazała mi tą informację, bo akurat wyświetliło się to gdzieś w wiadomościach. Była bardzo trudna, bo mieszały się różne emocje, rozgoryczenie, złość o to, że te kilka lat poświęconego czasu, życia, chodzenia po różnych miejscach nie dały absolutnie nic.
5: Hubert B. nie przyznał się do winy. Jutro o 18:00 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiarom. Komisja Kolejowa wyjaśni niebezpieczny incydent w Kielcach. Dziś przed południem maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój-Częstochowa minął semafor wskazujący sygnał stój i wjechał na tor zajęty już przez inny skład. Nikomu nic się nie stało. Dyżurny ruchu na stacji Kielce Herbskie w porę zauważył błąd maszynisty i zdalnie zatrzymał pociąg systemem Radio Stop, tłumaczy przebieg wypadków Piotr Hamarnik z PKP PLK.
7: Zawsze jest zagrożenie, jeżeli rozpoczyna się przejazd po niewłaściwym torze albo bez sygnału zezwalającego na jazdy, więc no tutaj dyżurny zachował się tak, jak zachować powinien.
5: Zwłaszcza, że sprzeciwka na zajętym torze jechał dalekobieżny skład TLK z Gdyni do Zakopanego. Ruch na stacji Kielce Herbskie był wstrzymany przez blisko godzinę. W miejsce kościoła, który spłonął w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, może zostać przeniesiony inny obiekt z podobnego okresu, zapowiedziała ministra kultury Marta Cienkowska. 17-wieczna świątynia spłonęła ponad tydzień temu z całym wyposażeniem. Trudno oszacować taką stratę, mówi minister Cienkowska.
8: Postaramy się znaleźć taki obiekt gdzieś w Polsce, żeby go po prostu przenieść do tego muzeum. Jeśli nie uda nam się tego zrobić, to będziemy pracować nad rekonstrukcją tego budynku. I oczywiście ja zadeklarowałam pełne wsparcie w tej sprawie, także finansowe.
5: Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła były zabytkowe organy, wciąż działające i starsze od samej świątyni. Do nowego roku akademickiego jeszcze ponad miesiąc, ale studenci już zaczynają rozglądać się za mieszkaniami lub miejscami w akademikach. Na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca do początku października. Uczelnia oferuje niemal 3700 miejsc w 10 domach. Każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien załapać się na miejsce, mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow.
9: W tym roku mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ jest to takie specyficzne półtora rocznika tak zwane, czyli spodziewamy się, że tych studentów będzie troszeczkę więcej, ale mamy taką cichą nadzieję, że jednak dla wszystkich znajdzie się to miejsce.
5: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, z łazienką i niezbędnymi meblami. Jednak standard jest różny, ceny też, od 550 do 850 zł.
3: Błażej Kulesza zapraszam na informacje sportowe. Kibice tenisa będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć Igę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała bowiem z udziału w turnieju par mieszanych w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Przed rokiem Polka w parze z Norwegiem Kasperem Rudem dotarła do finału rozgrywek, przegrywając z włoskim duetem Sarą Errani i Andreą Vavassorim. A dziś ruszają kwalifikacje w singlu. Na kort wyjdą m.in. Katarzyna Kawa oraz Linda Klimowicowa. Kawa zagra z Gruzinką Jekaterinę Gorgodzę, zaś Klimowicowa z Włoszką Lizą Pigato. Hubert Hurkacz wygrał za to turniej tenisowy w Cancun. W finale pokonał rozstawionego z numerem pierwszym Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To pierwsze turniejowe zwycięstwo Polaka od 2 lat.
10: Myślę, że mój poziom z meczu na mecz też się podnosił, także tym bardziej to cieszy przed US Open. Myślę, że też były to świetne przygotowania, gdzie warunki były dość trudne, bardzo, bardzo gorąco i wilgotno i myślę, że to też mi pomoże.
3: Polak tym samym przesunął się do pierwszej 50 rankingu ATP i zajmuje obecnie 46 pozycję. Za to inna polska tenisistka Maja Chwalińska wybrała także Meksyk, ale turniej w Monterey. W singlu jako zawodniczka rozstawiona zacznie grę od drugiej rundy, zaś jej mecz deblowy w parze z Austriaczką Sinią Kraus powinien właśnie się rozpoczynać. Prezydent UEFA Aleksander Czeferin wykluczył swój start w wyborach na szefa FIFA jako kontrkandydat Giannigo Infantino. Szwajcar ma coraz więcej przeciwników, szczególnie po tym, jak zaproponował utworzenie firmy zajmującej się organizacją Mistrzostw Świata o wartości 20 miliardów dolarów. Wybory na szefa FIFA odbędą się w marcu przyszłego roku. Mistrzowie olimpijscy w rywalizacji par sportowych w łyżwiarstwie figurowym Riku Miura i Ryuichi Kihara poinformowali, że wkraczają w nowy etap życia i zaręczyli się. Ceremonia odbyła się na lodowisku. W kwietniu para ogłosiła, że kończy sportową karierę.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
11: A po 18:00
4: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
11: Tak gra Hit Planeta.
4: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: Fajny nowy numer w Hit Planecie w Muzycznym Radiu. Music Sounds od First Boya, a później Zerp, Metallic Lips. Startujemy. A te utwory to kolejne propozycje z hitplanetarnej poczekalni.

0: Reklama. Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
0: Po reklamie.
5: Cześć, to my, zespół Manchester.
6: Cześć, tu Honorata Skarbek.
7: Hej, hej, witajcie, tu zespół wideo.
8: Cześć, tu Dominika Gawenda.
9: I Paweł Rurak-Sokal, Blue Cafe.
10: Hej, tu Ruda z zespołu Red Lips. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
12: Your coat still smells like rain. Mine smells like saffron smoke. You lean in close.

Druga godzina Hit Planety, Cheat Codes przed nami. Rivers. A, River, bo Rivers też jest taki numer od zupełnie innego artysty na liście. Nieco później zagramy. Teraz miejsce numer 20. Już sprawdzam, 7? Tak jest. 20 minut po 18. Hit Planeta w poniedziałek.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hi Poland, I'm Drenchil.
4: Hi, I'm Alice Chater.
5: Hey, we're Ten Fei.
6: Hi, this is LP.
7: Hey Poland, what's up? We're Sunset City and you are listening to Hit Planeta on Musician Radio. Hit Planeta.
8: Najnowsza lista w Polsce.

Fajny numer, ale niestety dziś w dół. W sobotę była 16, DJ Sali dzisiaj na miejscu 25. No to w końcu utwór, który idzie w górę. Wild at Heart, Julian Tate. Wkrótce u nas kolejna premiera dzisiejszego notowania Hit Planety. Muzyczne radio w poniedziałek.

0: Matamy awans z 26 na 23. Kilka znakomitych numerów pojawiło się w tym krótkim czasie, gdy nie byłem razem z wami. Cieszę się ogromnie, że jest na co głosować, a także to czy nie. Muzyczneradio.pl, polecam naszą stronę, zakładkę Hit Planeta, tam głosujecie na dowolną ilość numerów, na tak lub na nie. Follow. Zanim posłuchamy premiery, to teraz...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: 141 km autostrady A4, kierunek Wrocław, zderzenie dwóch tirów. To na początek. To jest na wysokości węzła Kąty Wrocławskie. Rozlane płyny, duże utrudnienia w ruchu. Tam również doszło do kolejnej jakiejś stłuczki. No i mamy na pasach w kierunku Wrocławia lekki korek na wysokości Kątów Wrocławskich. Spowolniony ruch także ze zdarzeniem drogowym na autostradowej obwodnicy Wrocławia, jadący z północy od strony węzła Wrocław Zachód w stronę Wrocław Południe. Hamowanie także przy włączaniu się do ruchu na węźle właśnie Wrocław Południe dla jadących w kierunku na Legnicę, ale w przeciwnym również małe zatory w tym miejscu na A4. Przed węzłem drogowym, przejściem drogowym Jędrzychowice-Ludwigsdorf zator troszkę mniejszy, ale trzeba odstać swoje. Tam myślę, że lekko 20 minut, pół godziny. Wszystko oczywiście z powodu kontroli po niemieckiej stronie. Największego natężenia ruchu przy poniedziałku. Jadąc dalej obwodnicą, jadąc A4, między innymi także w okolicach Krakowa, no to musimy uważać, bo tutaj mamy też na wysokości miejscowości Kryspinów dwa zdarzenia drogowe i spory zator dla chcących dojechać na lotnisko Balice od południa, czyli od miejscowości Dębniki w kierunku na Balice. Uważajcie na siebie i dawajcie znaka, gdybyście po bliższych i dalszych nieco drogach zobaczyli coś, co waszym zdaniem warto by przekazać innym zmotoryzowanym słuchaczom Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Druga w dzisiejszym notowaniu, Zalia z nowym singlem Daj mi znak. Daj znak, masz bach. Kiedyś u nas coś takiego było, przypomniałem sobie, ale to bardzo odległe już czasy.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie. Hey, my name is Daniel Tomaso.
3: Hello, Poland. My name is Anastasia.
4: Hey, I'm Zoli Berkon.
5: Hello, I'm Unessa.
6: Hi, we are Enrico and Pico, and right now you are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Cheers from Germany.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Yeah, Garvey ze zmiennym szczęściem w Hit Planecie. Dzisiaj miejsce 22. To szybciutko tylko sprawdzę i powiem wam, gdzie meldował się ostatnio pan Andrea z nagraniem Reverse na 23. No to tak, nie najgorzej, bo troszkę w górę, ale fani chcieliby, żeby było troszkę lepiej.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: No to trzeba dołożyć starań i głosów na ten numer. Teraz Richard Durand, Brittany Egbert. Pięknie, spokojnie się wszystko zaczyna, a później wybuch energii. Fantastyczny, dansowy, klubowy numer. Dzisiaj miejsce 20.

Najnowsza lista w Polsce. Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 21. Dzisiaj oczko należy do Sylwii Grzeszczak. Im bliżej pierwszej dyszki, tym więcej polskich nagrań, które radzą sobie znakomicie. Wszystko będę wam opowiadał. Przypominając soboty notowanie, już wiemy, że z jedynki zleciał Oskar Cyms z numerem Bez końca, meldując się na dwójce. Jak poradził sobie w dzisiejszym notowaniu, ja już wiem, ale nie powiem. Jeszcze trochę cierpliwości. A pani Sylwia Grzeszczak z Mango dzisiaj awansuje, to całkiem nieźle, z 29 miejsca na 21. Yeah.

0: No to jeszcze chwilkę mamy czasu, więc kończymy także letnio drugą godzinę dzisiejszego nadawania Hit Planety. Francesco Gabani, Summer Funk.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Dzisiaj pan Francesco gdzieś mi uciekło. Zaraz wam powiem, na którym miejscu.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Wysokie temperatury jeszcze wrócą. Na jak długo? Mieszkający w Polsce cudzoziemcy chcą przyspieszenia wydawania kart pobytu. Nie ma już nowych, śniętych ryb w kanale Gliwickim. Miriam Lipińska. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Gorąco zrobi się w czwartek i piątek, choć nie w całym kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
3: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
2: Burze przyniosą ochłodzenie. Ponad rok tyle na legalizację pobytu w Polsce muszą czekać cudzoziemcy. Wielu przez to nie może legalnie pracować, dlatego przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie zorganizowali manifestację, by upomnieć się o szybsze rozpatrywanie ich wniosków.
4: No w naszym przypadku to już jest rok i dwa miesiące, kiedy czekamy na pozwolenie. W tym momencie mąż nie może pracować, nie ma ubezpieczenia, czy ma turystyczne.
5: Teraz bardzo ciężko nam, migrantom, otrzymać karty pobytu. W zeszłym roku otrzymał obywatelstwo. Moja żona czeka już rok.
6: Duża kolejka, mało urzędników, żeby to wszystko załatwić.
2: Mówili demonstrujący. Rusza nabór hoteli i pensjonatów do programu lubelskiego czeku turystycznego. Chodzi o regiony przygraniczne, w których ruch turystyczny zamarł w związku z wojną na Ukrainie. Czek to 300 zł na osobę w ramach dofinansowania do noclegu w hotelu lub pensjonacie uczestniczącym w programie, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
7: Bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
2: 1,5 miliona złotych na czeki pochodzi z Ministerstwa Sportu, a drugie tyle dorzucił samorząd województwa lubelskiego. Ministerialne pieniądze pójdą na czeki dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny, a ze środków samorządu będą mogli skorzystać wszyscy. Blisko 3,5 tony śniętych ryb wyłowiono od połowy sierpnia z kanału Gliwickiego. Za katastrofę ekologiczną odpowiada toksyna wydzielana przez złotą algę. Z dzisiejszego raportu Wód Polskich w Gliwicach wynika jednak, że śnięcie ustało. Grzegorz Kozieł.
8: Jak informuje Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich, w Gliwicach odławianie śniętych ryb nie było już konieczne.
9: Z uwagi na brak tego rodzaju spostrzeżeń, zwłaszcza w górnym nurcie kanału Gliwickiego, właśnie szóstej sekcji tej drogi wodnej. Oznacza to, że nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb.
8: Pracownicy Wód Polskich wciąż jednak będą prowadzić obserwacje całej drogi wodnej. Muszą też uprzątnąć trzcinowiska oraz brzegi kanału Gliwickiego.
9: Gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
8: Chodzi przede wszystkim o karpie, karasie, leszcze i sandacze. Złota alga to jednokomórkowy glon, który przy masowym zakwicie wydziela toksyny śmiertelne dla ryb. Sama obecność glonu nie oznacza zagrożenia. Toksyny pojawiają się dopiero po nagłej zmianie warunków, na przykład wzroście temperatury czy zasolenia wody.
2: I na koniec jeszcze niecodzienne znalezisko na polach Grunwaldu. W czasie badań archeologicznych znaleziono tam kilka średniowiecznych monet. To praskie grosze, popularny środek płatniczy w XV wieku w całej Europie. Dlatego badacze nie przesądzają, czy były własnością rycerzy krzyżackich, czy też polskich lub litewskich.
10: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Było krok od sensacji, ale udało się. Polskie siatkarki po męczarniach pokonały Łotwę 3-1 w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy. Polki pewnie wygrały pierwszego seta do 19, w drugim niespodziewanie uległy 23-25. Trzecia i czwarta partia były równie wyrównane. Polki wygrały 25-22 i 26-24. Łotyszki to najłatwiejszy rywal Polek w grupie A Mistrzostw. Jutro podopieczne Stefano Lavariniego zagrają ze Słowenkami. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna znaleźli się w składzie reprezentacji Polski, która w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie będzie walczyć w finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Polacy jako gospodarze imprezy byli zwolnieni z udziału w eliminacjach, podobnie jak zwycięzcy ubiegłorocznych zawodów Speedway of Nations, Australijczycy. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
11: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej z Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie, i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedynkę, pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea.
1: Temporada exitosa.
11: Udany sezon, można na to patrzeć na wiele sposobów, ale ostatecznie jedynym pragmatycznym podejściem jest skupienie się na wynikach, a dla Realu zakończenie sezonu bez trofeów to nie jest udany sezon.
1: Real Madrid no es una temporada exitosa.
11: A pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce w środę to będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
10: I tą relacją Przemysława Pozowskiego kończymy informacje sportowe.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
12: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
12: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
13: A propozycja to duet Wetzel Langley, Jaded i Ellie Goulding z swoim nowym, pięknym singlem Four Seasons. To już za moment. Muzyczne radio i Hit Planeta w poniedziałek. Dzień dobry w trzeciej, ostatniej godzinie

0: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
5: Hello guys, we are Shanghai.
6: Hi, I'm Medina.
7: Hello my Polish friends, my name is Gengis.
8: Cześć, tu Daria Zawiałow.
9: Hi, my name is Jack Wins and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
10: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Take me back. Powracamy do was codziennie z Hit Planetą. Codziennie od godziny 17 od poniedziałku do soboty. Kaigo, niewiele, ale to zawsze oczko w górę na 18. Dzisiaj ląduje ten numer. A przed nami duży skok na liście.
2: Hit Planeta.
0: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: I radość podwójna z tego powodu, bo to polski numer. W sobotę było miejsce 25, dzisiaj 16. Soku, Clear Mind, Enklawa, pogwarzymy.

wszyscy mamy rok. Zobaczysz, no, skończyliśmy small talk. Płacisz, musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie

0: Cała trzynastka jest trzynastka, pozycja obronna Eben James, Paradise. No to teraz zbliżamy się już do pierwszej dychy. 12, Brave, Lucky, Lucky, jeden z najlepszych moim zdaniem tanecznych numerów tegorocznego lata i wakacji. 11, Skuba, Życie jest piękne i Blanka otwiera pierwszą dyszkę.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: jest kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Trzecia i ostatnia, Above Beyond, Victoria Horn, When You Believe.

0: pięknie płynie, kolejny fajny numer od tego znakomitego duetu Above Beyond, tu plus Victoria Horn. Myślę, że szybko numer trafi do czołowej 40. Póki co premiera, od jutra w poczekalni. Graliśmy Blankę z 10, no to jeszcze jeden numer z 11 nam tutaj się objawi. Skubas, życie jest piękne.
1: Piękne.

0: Fireflies, YouTube w znakomitej formie, plus cudownie wszystko to zremiksował, dołożył swoje, no nie tylko trzy grosze, Martin Garrix, całość brzmi rewelacyjnie, z nami ten numer już jest od dawna, radzi sobie znakomicie, znów w pierwszej dyszce, bo był poza, dzisiaj mamy miejsce numer 9. Fireflies, czyli świetliki. 8 Mark Cremont, Parton of Jump Onto My Wave, Human na 7 i 6 Olivia Socha, Rutyna. To wkrótce już zagramy, a teraz...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Najważniejsza informacja obowiązująca dla kierowców poruszających się A4 na dolnośląskim odcinku 140 km według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zderzenie dwóch pojazdów ciężarowych. Zablokowany jeden pas, ruch odbywa się tylko lewym. A według innych informacji w tym zdarzeniu brały udział trzy pojazdy, czyli te dwa tiry, dwie ciężarówki plus auto osobowe. Ale przedstawiamy wersję zgodną z informacją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To zdarzenie miało miejsce o 18:00. Powolutku powinny kończyć się tam działania, ale jeszcze trwają i zator jeszcze jest widoczny m.in. na Google Maps. Wszystko na wysokości kątów wrocławskich, na pasach w kierunku na Wrocław.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka Zo.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Hi, I'm Mike Candice.
7: Cześć, tutaj Sarsa.
8: Hello, my name is Madison Mars.
9: Cześć, tu Monika Lewczuk.
10: Hey, this is Feli.
11: And I'm Antonia.
12: And this is Hit Planeta. Greetings to all the listeners
13: of Muzyczne Radio. Hit Planeta.
14: Najnowsza lista w Polsce.

You Man Jump Onto My Wave, siódemka obroniona. Na szóstym nowe powody do radości. Oliwia Socha. To jest nie najwyżej notowany polski numer, a już miejsce szóste, Rutyna. Disco Bambino lecą w dół. To jest numer z Neil Rogersem i oczywiście również Sophie Ellis Bextor z trzeciego, Dancing Without You, dzisiaj na piąte. Czwórka obroniona, Criss Cross Amsterdam, My Oh My, i pierwsza trójka, to nas najbardziej interesuje. Uwaga, uwaga, na trzecim Deep End z piątego, gratulacje, plus Sunset Comfort Zone. Numer dwa leci z jedynki Michiko, czyli DJ Goya, Jason Derulo i Melody. A to oznacza jedno, dla nas cudowna informacja. Oscar Sims znów ląduje na samym szczycie hit planetarnego zestawienia 40 najlepszych, najnowszych nagrań. I ten numer usłyszymy tuż przed 20, przed wiadomościami. Jarek Włodarski, fajnego, udanego wieczorku. Trzymajcie się, Hit Planeta powróci do was jutro po godzinie 17, ale dzisiaj oczywiście jeszcze 10 minut fajnego grania z pierwszej piątki hit planetarnego zestawienia. Hit

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 20.
0: Czas na wiadomości.
3: Nowe informacje w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Tysiące piorunów dla polskiego wojska, jest umowa i ważna zmiana dla chorych na cukrzycę. Miriam Lipińska. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Policja na razie ustala ich udział w całym zdarzeniu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim, ale z powodu braku dowodów zostały zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba, zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem Hutnika Kraków. Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km na godzinę, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
4: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
3: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Nie przyznał się do winy, twierdził, że jechał z dozwoloną prędkością, a panowanie nad autem stracił, bo na drodze były nierówności. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano dziś w zakładach MESKO w Skarżysku Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
3: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest już data pogrzebu aktora Jana Frycza. Uroczystości pogrzebowe artysty odbędą się 7 września o 11 na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. I jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz, autor takich powieści jak Balladyny i romanse, Ości czy Sońka. Ignacy Karpowicz miał 50 lat. Chorzy na cukrzycę czekali na to od dawna. Ministerstwo Zdrowia w końcu zdecydowało się rozszerzyć refundację leczenia cukrzycy pompą insulinową. Z urządzenia będą mogli korzystać od teraz także pacjenci powyżej 26 roku życia. Z ulgą odetchnęła Sandra Białek-Pawłowska z Radomia, która na cukrzycę choruje od 15 lat. Jak mówi, pompa sama kontroluje zdrowie pacjenta.
6: Odcinają dopływ, ale również kiedy ten cukier jest wysoki, tą insulinę podają tak, żeby ten cukier zbić i wrócić do wartości zdrowego człowieka.
7: Istotnie poprawia się ich jakość życia. Ci pacjenci lepiej funkcjonują, no i to, co jest bardzo ważne, to zmniejsza się istotnie to ryzyko rozwoju czy progresji przewlekłych powikłań.
3: Dodaje diabetolog dr Dominik Porada z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Zmiany wejdą w życie od stycznia nowego roku.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzepnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, / zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
11: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Paul McCartney, Michael Jackson, Koigo i piosenka Say, Say, Say. Nagranie, które jest absolutną kwintesencją tego, co będzie działo się wieczorową porą w muzycznym radiu, a mianowicie mamy przygotowane dwa naprawdę odlotowe programy. Pierwszy z nich, muzyczny, startuje tuż po godzinie 20:30. Festiwal wakacyjnych hitów, nazwa mówi sama za siebie, tam najlepsze taneczne, klubowe hity. Polecać wam będziemy aż do godziny 22:00, a po godzinie 22:00 totalna zmiana. Będziemy polecać wam nagrania, najlepsze nagrania z lat 90., 80. i 70. Zapowiada się więc naprawdę świetne zakończenie poniedziałku, jak zawsze zresztą w muzycznym radiu. Marta Wojtunik, dobry wieczór, a najpierw, zanim muzyka, to jeszcze część mocno informacyjna. Podsumowanie dnia w regionie. Music News, piosenka dnia, no i oczywiście to, co najważniejsze, czyli dżem, mydło i powidło. Nasza mini giełda ogłoszeń typu sprzedam, kupię, zamienię.
1: Autopromocja. Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
0: Autopromocja. Zaczynamy, mamy już pierwszego słuchacza. Halo, dobry wieczór, muzyczne radio.
2: Dobry wieczór, Mietek.
0: Stanisiu,
2: fajna działka do sprzedania. W Mysłakowicach kawalerka do sprzedania. Wjazd do Karpacza, dwa pokoje, kuchnia, mieszkanie do wynajęcia. No i szukam konkretnego jakiegoś wspólnika do przekazania myjni samochodowej, wjazd do Karpacza. Ją troszkę trzeba upiększyć, ale dobry biznes. I pod telefonem. Aha, jeszcze taki super sprzęt. Wakuum w saunie do odnowy biologicznej. Telefon 603-622-848. Dzięki, pozdrawiam Cię.
0: Dziękujemy również, pozdrawiamy i witamy kolejnego słuchacza, Muzyczne Radio. Dobry wieczór.
3: Witam, dobry wieczór, Adrian z tej strony. A ja szukam Simpsonka, Prometa, Jawy, Junaka, jakąś MZ-kę lub coś podobnego. Może być kompletny lub nie, z dokumentami lub bez. Oraz części, jak silniki, koła, jakieś ramy, stare liczniki, stare kaski typu orzech i prospekty. A mój numer telefonu to 506.
0: Tak.
3: 193. I 720. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Autopromocja. Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń.

0: 02 7 3 4 1 9 6 0. Dziękuję, pozdrawiam panią Martunię.
1: Dziękuję również, pozdrawiam.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Kolejna osoba już z nami, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Ja mam do sprzedania kasety magnetofonowe. Mhm. Mój numer więcej informacji. Mhm. 661.
1: Jeszcze raz,
3: 661.
1: Tak.
3: 167.
1: 167. I końcówka?
3: 816.
1: 816. Dziękujemy. I kolejną osobę witamy. Dobry wieczór, Dżemik.
4: Dobry wieczór, Ireneusz. Ja mam do sprzedania kantówki 8x6, 3-metrowe, 60 sztuk. I drugie ogłoszenie, sprzedam rower 28 cali, damka w stanie idealnym.
1: Tak?
4: Informacji pod numerem telefonu 667-883-300-05.
1: 305. Mamy, pozdrawiamy.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Dżemik, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, Tadeusz z Obornik Śląskiej.
1: Witam.
5: Mam do sprzedania ładną, dużą kawalerkę, 40 metrów kwadratowych z balkonem. Do tego jeszcze jest piwnica, do tego jest jeszcze taki, taka komórka. Mhm. Jest 100 metrów od jeziora. Lokal jest położony w takiej leśnej osadzie między Czaplinkiem, Szczecinkiem a Bornem Solinowo. Przepięknie położone, cudowne miejsce, gotowe do zamieszkania. Wejść, włączyć wodę, włączyć prąd i już się mieszka.
1: Dobrze.
5: I podam mój numer telefonu, a podam jeszcze, że cena jest bardzo, uważam, atrakcyjna, bo tylko 130 tysięcy. Mhm. I tam koszty utrzymania miesięczne to jest 150 zł, tylko tyle, co się płaci do wspólnoty. I mój numer telefonu,
1: tak?
5: 607, mhm, 218, mhm, 419. Polecam bardzo serdecznie dla kogoś, kto potrzebuje takiego lokalu dla weekendowych pobytów, albo na stałe zamieszkać w ciszy i spokoju. Pozdrawiam serdecznie Jelenią Górę i moje ukochane muzyczne radio.
1: Dziękujemy również, pozdrawiamy i życzymy powodzenia ze sprzedażą. Kolejną osobę witamy, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, witam, Piotrek, okolice Zgorzelca. Mam do sprzedania samochód osobowy Skoda Octavia 2, rocznik 2008, kombi, silnik 1.9 TDI, fajne wyposażenie i cena około 5000 zł. Mój telefon 535,
1: tak?
6: 099, mhm, 120. Dziękuję.
1: 120, dziękujemy i witamy już ostatniego słuchacza na dziś. Halo, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Mam do sprzedania zbiornik na wodę Mauser 1000 litrów, nowy, nieużywany. Mhm. I sprzedam samochód van Porsche-Max z 2012 roku, 1.6 diesel, przebieg 240 tysięcy, dwa komplety kół, letnie, zimowe. Mhm. Informacje pod numerem telefonu
1: 671. Tak.
7: 302.
1: Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tym, którzy się dodzwonili, dziękujemy. Tym, którzy nie zdążyli się dodzwonić, dajemy znać, że już jutro, tuż po godzinie 20 wracamy do Was z Dżemem, a już teraz wracamy do Was z nagraniem, które popołudniową porą podbijało falę muzycznego radia.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Mark Amber i The Proof.

Music News polecają się Waszej uwadze, a dziś głównie za sprawą nowej piosenki od Topika, najnowszego albumu Sama Smitha i pierwszego headlinera przyszłorocznej edycji Open Air Festiwalu. Kto nim będzie? O tym już za chwilę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Po serii udanych singli, w tym Tic Tac z Sarą, nowej wersji Right Here, Right Now, Fatboy Slima i Sorry Papi z Becky G, Topic zmienia kierunek za sprawą piosenki Lucky Ones, nowego singla nagranego wspólnie z duetem Carte Blanche. Na pierwszy rzut oka to ciepły, poprawiający nastrój dance pop, z którego Topic jest znany od lat. Z drugiej strony utwór wyraźnie skręca w stronę indie-troniki, szerokiego, napędzanego syntezatorami brzmienia kojarzącego się z Empire of the Sun, pod którym wciąż słychać indie-popowe podejście do pisania piosenek. W całości towarzyszy prawdziwie beztroska atmosfera, ucieczka z przyjaciółmi lub ukochaną osobą, bez żadnych zobowiązań i bez potrzeby udowadniania czegokolwiek. Gdy wakacyjny sezon powoli dobiega końca, piosenka Lucky Ones pozwala nieco dłużej zatrzymać lato. Kilka lat temu nazywaliśmy moje brzmienie melancholijną muzyką taneczną. Emocjonalne, czasem melancholijne teksty i napędzający je rytmem, mówi Topic. W ostatnich latach eksplorowałem wiele brzmień inspirowanych Afryką, a ostatnio bardzo ciągnie mnie w stronę indie popu. Właściwie napisaliśmy nagranie Lucky Ones niemal jak piosenkę dla zespołu, początkowo w ogóle nie myśląc o tanecznej produkcji. Dopiero później przerobiłem ją na utwór taneczny. Myślę, że połączenie tego, skąd pochodzę, z kierunkiem, w którym ewoluowałem, moje brzmienie bardzo dobrze oddaje to, w jakim miejscu teraz jestem, mówi Topic. Lucky Ones od Topic i Carte Blanche już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz Sam Smith, który może już pochwalić się nowym albumem, a na nim brzmienie łączące barokowy pop, brytyjski folk, elementy country i alternatywne R&B. To wszystko na krążku Hazel Eyes, gdzie Sam Smith prezentuje najbardziej bezpośredni, emocjonalnie i odważny materiał w dotychczasowej swojej karierze. Piąty album przekształca prawdziwą historię miłosną przeżywaną w czasie rzeczywistym w refleksję nad tym, co oznacza kochać bez pancerza. Pod wieloma względami ten album zbliżył mnie do siebie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, mówi Sam Smith. Dzięki niemu łatwiej mi akceptować to, co przychodzi mi naturalnie w twórczości i oddawać hołd muzyce, którą najbardziej kocham, ponadczasowemu popowi, który łączy ludzi ze wszystkich środowisk. Pokazał mi również, że wrażliwość nie polega wyłącznie na odsłanianiu własnego bólu. Równie dużej odwagi może wymagać otwarte mówienie o romantycznych uczuciach, dodaje artysta. I na koniec Open Air Festival 2027, który odsłania pierwsze karty. Organizatorzy ujawnili pierwszego headlinera, który zagra na przyszłorocznej edycji. Jest nim Tame Impala. Kevin Parker to ikona, jeden z najbardziej wpływowych artystów ostatniej dekady w świecie muzyki. Bez trudu odnajdujący się w każdym gatunku i każdej przestrzeni, pozostając jednocześnie niezwykle autentycznym. Tu zawsze na pierwszym miejscu jest niesamowita muzyka i kultowe, potężne koncerty. Open Air Festival 2027 odbędzie się w dniach 30 czerwca, 3 lipca, tradycyjnie na lotnisku Gdynia Kosakowo. To tak zupełnie na koniec łapcie kolejne gorące premiery, jakie trafiają na naszą playlistę. Adam Beyer, Let Loose, Cats and Dogs i Take the Night, a także Mondo z piosenką Gold. Tomek Dudkiewicz i Music News. Było nam bardzo miło spotkać się z Wami. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Na podsumowanie dnia w regionie zaprasza Anna Tarkota.
2: Dobry wieczór. Na początek o ulewnych opadach deszczu, z jakimi mieliśmy do czynienia w minioną sobotę. Jelenia Góra i region Karkonoszy zmagały się z pogodowym załamaniem. Tego dnia Straż Pożarna w Karpaczu została zadysponowana do zawalonego kamiennego muru, stanowiącego część dzikiego wodospadu. Zawalenie się kamiennych głazów to wynik nocnych opadów, których w takiej ilości od dawna nie notowano w Karkonoszach.
3: Piotr Słowiński, rzecznik prasowy Karkonoskiego Parku Narodowego.
4: Na szczęście nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Karkonoski Park Narodowy zabezpieczył i wygrodził miejsce. Znacząca część rumoszu została zatrzymana przez górną zaporę na łomnicę oczyszczoną i wyremontowaną przez KPN w latach 24-25. Obecna zapora nie jest zbiornikiem retencyjnym, nie służy do gromadzenia wody. Władze Karpacza chciałyby jednak, aby w przyszłości w tym miejscu powstał obiekt łączący funkcję przeciwrumowiskową z retencją. Taki zbiornik mógłby jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo i stworzyć dodatkową, bardzo istotną dla funkcjonowania miasta rezerwę wody. O uszkodzeniu poinformowaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jesteśmy również w kontakcie z burmistrzem Karpacza oraz Wodami Polskimi. Teraz konieczna jest szczegółowa ocena techniczna, no i wycena prac.
2: Teraz 3 kroki do bezpieczeństwa. Rozpoznaj sygnał, sprawdź komunikat, działaj. Na Dolnym Śląsku rusza krajowy trening reagowania. W całym województwie zaplanowano 123 wydarzenia. Edukacyjne punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pojawią się na lokalnych festynach, piknikach i dożynkach. Zarówno w dużych miastach, jak i małych wsiach. Najwięcej akcji zaplanowano na najbliższą sobotę, 29 sierpnia. Szczególnie aktywny będzie powiat kłodzki. Mieszkańcy dowiedzą się, jak reagować na syreny, co spakować do plecaka ewakuacyjnego oraz jak korzystać z alertu RCB. Wojewoda Dolnośląski Anna Żabska podkreśla, że bezpieczeństwo budujemy przede wszystkim przez edukację każdego z nas. Podczas ćwiczeń będą uruchamiane syreny alarmowe. Służby uspokajają. Mają one charakter wyłącznie treningowy i nie oznaczają realnego zagrożenia. W organizację akcji zaangażowani są m.in. policjanci oraz strażacy z państwowych i ochotniczych straży pożarnych. Pełna lista wydarzeń na Dolnym Śląsku wraz z ich terminami i miejscami na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Teraz odwiedzamy Jelenią Górę. Rusza trzeci etap przebudowy ulicy Karłowicza. Tym razem roboty obejmą ostatni już odcinek. Od ronda przy ulicy Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Różyckiego. Dzisiaj wykonawca wszedł na plac budowy. Będą utrudnienia w ruchu.
5: Zadanie o wartości ponad 3,5 miliona złotych w całości zostanie sfinansowane z budżetu miasta. Wykonawca rozpocznie prace drogowe od frezowania istniejącej nawierzchni. W związku z powyższym nie będzie możliwości przejazdu ulicą Karłowicza na wymienionym odcinku. Prace związane z frezowaniem nawierzchni podzielone są na 3 etapy w taki sposób, aby był możliwy dojazd mieszkańców do nieruchomości, garaży oraz miejskiego przedszkola nr 13 i sąsiednich pawilonów handlowych. Przypomnijmy, że pod koniec roku 2024 miasto zrealizowało remont ulicy Karłowicza na odcinku pomiędzy Różyckiego i Paderewskiego, a rok temu pomiędzy Ogińskiego i Moniuszki, gdzie w miejscu dotychczasowej wysepki powstało rondo. Obecnie realizowany remont będzie ostatnią częścią przebudowy tej ulicy. Służby proszą kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Remont ulicy Karłowicza powinien zakończyć się w połowie stycznia przyszłego roku. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: A na koniec bardzo miła informacja. We Wrocławiu padła 6 w lotto na nowych zasadach. Gracz rozbił kumulację i zgarnął blisko 11 milionów złotych. O wygranej poinformowało dzisiaj biuro prasowe Totalizatora Sportowego.
6: Wygrana, która padła we Wrocławiu i której naprawdę można pozazdrościć, to aż 10 608 255 złotych i 80 groszy. Jak informuje Totalizator Sportowy, w stolicy Dolnego Śląska padły dotąd 33 główne wygrane. Najniższa miała wartość 1 000 000 złotych. Liczby, które tym razem przyniosły szczęście we Wrocławiu, to 1, 10, 16, 27, 36, 45. Znalazły się one w zakładzie kupionym przez gracza przy ulicy Francuskiej 6 w markecie Auchan. Ciekawostką jest, że nowy lotto milioner zagrał własnymi liczbami w systemie na 10 liczb. Zamiast klasycznego zakładu na 6 liczb wytypował ich 10, czym zwiększył szansę na wygraną i to skutecznie. Jak tłumaczy Totalizator Sportowy, dzięki temu trafił wygraną pierwszego stopnia i dodatkowo wygrał jeszcze ponad 184 2000 zł za trafienie wygranych niższych stopni i podkreśla, że gra o miliony toczy się każdego dnia, a w jutrzejszym losowaniu Eurojackpot o 170 milionów złotych, w Lotto o gwarantowane 3 miliony, a w Lotto Plus o równy milion. Warto dodać, że od kilku dni obowiązują nowe stawki w grach Lotto. Za jeden zakład dużego lotka płaci się teraz o 67% więcej niż wcześniej, ale i główne wygrane są wyższe o milion. Cena pojedynczego zakładu wynosi 5 zł. Wcześniej było to 3 zł. Gra z Lotto Plus nadal kosztuje dodatkową złotówkę. Życzymy szczęścia dla Muzycznego Radia. Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.
2: Na koniec serdecznie gratulujemy zwycięzcy i te wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy. Zapraszamy na jutrzejsze raporty regionalne, ten pierwszy na antenie Muzycznego Radia o 5.30. Dobrego wieczoru.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Czas na kolejne wyjątkowe i niezapomniane spotkanie w muzycznym radiu. Wieczorową porą oczywiście czeka na nas festiwal pełen wakacyjnych hitów. Już teraz startujemy właśnie z tym programem. Programem, w którym odnajdziecie na pewno klubowe klasyki, znakomite, wciągające, bardzo wakacyjne nowości, no i również hip-hopowe, niezapomniane perełki. Marta Wojtunik, dobry wieczór. Raz jeszcze startujemy właśnie teraz. Wy koniecznie dajcie głośniej, bo na początek bardzo ciekawa nowość. Wild Celebration.
0: Festiwal wakacyjnych hitów
2: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.
3: Wild Celebration today.

0: Felix Jean, Leon i Bang Bang. O takich piosenkach się totalnie nie zapomina. To jest świetny wakacyjny hit.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: A teraz czas na muzyczne wspomnienia. Dajcie głośniej Velvet i Chemistry.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Świetny chill Hours and Hours. To jedno z tych nowszych nagrań, które naprawdę świetnie sprawdza się wieczorową porą w muzycznym radiu podczas Festiwalu Wakacyjnych Hitów.
1: Festiwal Wakacyjnych Hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: To dopiero będą wspomnienia Last Train to London, ale spokojnie, w bardzo ciekawej hip-hopowej wersji. Mean Street Boys, to właśnie oni w latach 90. postanowili odświeżyć wielki hit od Electric Light Orchestra.

0: Richard Durant, Move. Jeszcze niedawno ten artysta na Park Beats rozgrzewał publiczność do czerwoności. To jeszcze takie weekendowe wspomnienia, no ale niestety dziś poniedziałek. Zbliżamy się do godziny 21.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Poniedziałek na drogach tych dolnośląskich i nie tylko dość intensywny. Było kilka naprawdę poważnych utrudnień popołudniową i przedpołudniową porą, ale wieczorem, tuż przed godziną 21, mamy dla Was dobre informacje. Wszelkie drogi A4, S5, S8 na Dolnym Śląsku bez utrudnień na ten moment. No i patrzymy też na mapy drogowe. Drogi wszystkie na zielono, więc podróżując z Wrocławia w stronę Katowic, w stronę Poznania, w stronę Łodzi, a później w górę, nawet do Gdańska, patrząc na te mapy, przejedziecie na ten moment bez większych utrudnień.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Autopromocja. Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Upały niebawem wrócą, ale nie na długo. Urzędy stanu cywilnego mają już nowe wzory aktów małżeństwa. Mamy nowe dane o Polakach na zakupach, czyli o sprzedaży detalicznej w sklepach. Miriam Lipińska. Jest jeszcze szansa na upały w te wakacje. W najbliższych dniach temperatura będzie rosła. W czwartek i piątek miejscami upalnie.
3: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
2: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, ale upały przyniosą burze.
3: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
2: Sobota i niedziela dość ciepłe, choć z przelotnym deszczem. W urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują już nowe wzory aktów małżeństwa. Samorządy, które nie zgodzą się na transkrypcję aktów małżeństw zawartych za granicą, także tych jednopłciowych, poniosą za to odpowiedzialność, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Urzędnicy, którzy w jakikolwiek sposób nie chcą dokonywać transkrypcji, mówią, że nie będą tego robili, łamią prawo.
2: A za łamanie prawa są kary, dodaje minister.
4: Te pary mogą iść do urzędu, mogą iść do sądu i wygrają postępowanie. Wtedy te urzędy też będą za to odpowiadały.
2: Według nieoficjalnych danych 40 gmin w Polsce zadeklarowało, że nie będzie stosować się do nowych przepisów umożliwiających transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. To pracownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przez przypadek włączył syrenę alarmową na Lubelszczyźnie. Wczoraj niepotrzebnie zawyły syreny w kilku powiatach, m.in. w Zamościu. Były to testy techniczne, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
5: Przerwano cichy test syren, nadając dźwięk po prostu w tych wybranych punktach. Nie na terenie całego powiatu, nie na terenie całego miasta, ale wyłącznie na tych obiektach, które były w dyspozycji Państwowej Straży.
2: Wojewoda postanowił, że dyżurni z Centrum Zarządzania Kryzysowego, którzy od niedawna odpowiadają za włączanie syren w całym regionie, muszą przejść więcej specjalistycznych szkoleń, tak by przy tak zwanych cichych testach nie dochodziło do pomyłek, włączania syren i straszenia mieszkańców. Koniec strajku kontrolerów ruchu lotniczego w Norwegii. Pracodawcy porozumieli się w sprawie płac ze strajkującymi. Strajk trwał od piątkowego poranka i w weekend sparaliżował ruch lotniczy w Norwegii. Z powodu braku kontrolerów w sobotę przestrzeń powietrzna nad częścią kraju musiała zostać zamknięta. Polacy nieco mniej chętnie wydają pieniądze. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
6: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
2: Jak wynika z danych, w wakacje Polacy przestali tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Ale wciąż nieźle trzyma się sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Festiwal wakacyjnych hitów.
1: W Muzycznym Radiu.
0: Tego słucha się głośno.
2: Bo inaczej po prostu się nie da. Muzyczne Radio, poniedziałek wieczór, 24 dzień sierpnia. Tak dla poglądu czasoprzestrzeni za 4 miesiące o tej porze będziemy sięgać już nie wiadomo po który. Być może piąty kawałek sernika lub piernika lub makowca lub innych ciast. Bo już słuchajcie, za 4 miesiące Wigilia. A na ten moment jeszcze wakacje, jeszcze sierpnie, jeszcze festiwal wakacyjnych hitów. Forever and a Day.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Festiwal wakacyjnych hitów.

0: Absolutna petarda. Oczywiście Armin van Buuren, a jak Armin van Buuren, to wokal Saszy. Everlasting, świetny, znakomity wakacyjny hit. No i nie tylko wakacyjny. To nagranie na pewno w ciągu roku również chętnie będziemy Wam polecać.
1: Festiwal wakacyjnych hitów przez całe lato.
0: Teraz może nie klubowo, ale na pewno bardzo wakacyjnie i adekwatnie, bo w tym roku największym wakacyjnym hitem chyba jest piosenka Loco Loco Gordo. Oczywiście gorąco polecamy hiszpańskie świetne rytmy.

0: Rehab Ina i świetne Rock My Body.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: A jak wakacyjne hity, to oczywiście Ibiza. Tam na pewno grają właśnie teraz jakieś świetne wakacyjne hity. Być może jest tam DJ Dark i MD DJ, bo to właśnie oni wydali taką piosenkę o właśnie takim tytule.

0: Robbie Williams, Sophie Lisbeth Store. Robbie Williams w bardzo elektronicznej wersji, zazwyczaj w wersji britpopowej wam go polecamy, ale tym razem właśnie w tej tanecznej, właśnie w tej elektronicznej za nami piosenka Immortal.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Zmieniamy kierunek i wybieramy się teraz w stronę hip-hopowych klasyków. Do You Wanna Die?
2: Mr. Mercenary AK Swift again. Got a little something for all y'all, you know what I'm saying? But I got one question.

0: Riton, Olivier Endels, Turn Me On. Absolutny klasyk, jeżeli chodzi o te nowsze klubowe hity. Bez tego nagrania na pewno nie odbędzie się szanująca się wakacyjna impreza.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Czas na lata 70., ale w totalnie nowej odsłonie. Pamiętamy na pewno nagranie od grupy Chic, La Freak. Takie oto nagranie rok temu postanowili odświeżyć Blasterjack, Neil Rogers i One Word.

Ralph Maten, Mamacita. To jest totalna, absolutna nowość w hiszpańskich rytmach. Oczywiście wakacyjny hit, zdecydowanie tak, takie miano tej piosence można spokojnie nadać. Tak samo jak piosence Stolen Dance, która na swoim koncie ma już kilka lat, ale za to w tym roku dostała absolutnie nowe życie, nowe totalnie tempo. W oryginale Milky Chance, a w tej nowej wersji oczywiście Dub Dogs.

0: Italia za 12 minut, godzina 22.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Najnowsze informacje drogowe zdecydowanie bardzo pozytywne dla tych, którzy taką późną wieczorową porą jednak gdzieś tam się wybierają, gdzieś tam jadą. No to z Wrocławia w każdą stronę można jechać bez większych utrudnień. Obecnie autostrada A4 również bez żadnych utrudnień i na dodatek bez żadnych korków. Na mapach drogowych wszystkie drogi na zielono, tak naprawdę w całym kraju, więc informacje zdecydowanie bardzo dobre, bardzo pozytywne.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

klasyka w totalnie nowej wersji. I Like Chopin w bardzo festiwalowej, bardzo wakacyjnej wersji. My zbliżamy się już wielkimi krokami do godziny 22, czyli również zbliżamy się już do strefy 79. Oj tak, tam czekają na nas hity lat 80., 90. i jeszcze nawet lat 70. Koniecznie zostańcie z Muzycznym Radiem, a my na zakończenie naszego codziennego spotkania z festiwalem pełnym wakacyjnych hitów polecamy absolutny klasyk od artysty, który już niedługo zawita do Polski. Właśnie na koniec sierpnia pierwszy koncert, a koncertów będzie na tyle, że ostatni odbędzie się w Polsce koncert ATB, bo to właśnie o nim mowa na koniec grudnia. You're Not Alone, absolutny klasyk, a już za moment godzina 22, już za moment strefa.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Zarzuty i areszt po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Protest cudzoziemców mieszkających w Polsce przeciw opieszałości urzędów. USA ogłaszają operację ekonomicznego uduszenia Iranu. Miriam Lipieńska. Kierowca, który w sobotę spowodował śmiertelny wypadek w Krakowie, usłyszał dziś zarzuty. Sąd zdecydował też w sprawie tymczasowego aresztowania 26-letniego Huberta B., mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
3: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie znajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
2: Hubert B. wjechał w 3-osobową rodzinę idącą chodnikiem. Na miejscu zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według prokuratury mężczyzna w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał 70 km na godzinę. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Domagamy się szacunku i równego traktowania przez państwo, skandowali dziś przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim cudzoziemcy mieszkający w Polsce. Uczestnicy manifestacji domagali się skrócenia procedur urzędowych, w tym wydawania kart pobytu i pozwoleń na pracę. Niektórzy z nich czekają na nowe dokumenty nawet 2 lata.
4: Ciągnie się to około roku. Też nie rozumiem, dlaczego już w ciągu kilka lat ta sytuacja nie znajduje rozwiązania ze strony urzędu.
5: Czekam na to, żeby odebrali tylko ode mnie dokumenty już pół roku. Będę jeszcze czekać nie mniej niż pół roku.
6: Ja jestem z Rosji, ja mam status uchodźcy i już nie pierwszy raz zmieniam kartę pobytu, ale w tym roku pierwszy raz, kiedy już terminy są naruszane.
2: Mówili uczestnicy demonstracji. Wielu z nich to właśnie uchodźcy z Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Państwa świata muszą zerwać stosunki gospodarcze z Iranem albo narażą się na konsekwencje ze strony Waszyngtonu, oświadczył minister finansów USA Scott Bessent, ogłaszając rozpoczęcie operacji Gospodarczy Wyrzutek, obliczonej na, tu cytat, ekonomiczne uduszenie Iranu. Bessent przedstawił też nowe, rozszerzone sankcje wobec Teheranu. Nową inicjatywę sankcyjną, największą ekonomiczną ofensywę w historii, porównał do lądowania aliantów w Normandii podczas II wojny światowej. Wcześniej wyrażał nadzieję, że sankcyjna ofensywa pozwoli uniknąć podejmowania dalszych działań zbrojnych. I na koniec wracamy do kraju. Wypoczynek na Lubelszczyźnie będzie tańszy. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Program ma wesprzeć branżę turystyczną na pograniczu, gdzie ruch turystyczny zamarł przez wojnę na Ukrainie. Czek to 300 zł dopłaty na osobę za nocleg. Będzie można z niego skorzystać już jesienią. Burmistrzyni Hrubieszowa Marta Majewska liczy na to, że turyści przyjadą w okolice jej miasteczka.
7: Bon turystyczny do zrealizowania w Hrubieszowie, w okolicach Hrubieszowa byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic, dla pokazania też, oprócz zostawienia pieniędzy w tych konkretnych miastach, pokazania piękna ziemi hrubieszowskiej.
2: Czeki dla seniorów i dużych rodzin sfinansuje Ministerstwo Sportu, a dla wszystkich dorosłych Polaków samorząd Lubelszczyzny.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio.
8: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
8: 80.
0: i 90.
8: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.
1: Odpalamy Strefę 79 po raz przedostatni w poniedziałek w sierpniu. Odpalamy program, przy którym wrócą na pewno najlepsze muzyczne wspomnienia. Będą lata 70., będą lata 80. i 90. Zaczynamy dziś od lat 80. i to na maksa słonecznych, na maksa wakacyjnych. Pojawi się teraz u nas piosenka One Night in Bangkok, która swoją drogą w Bangkoku, w stolicy Tajlandii, jest absolutnie zakazana, ponieważ według tamtejszych władz niestety w niezbyt dobrym świetle ukazuje stolicę Tajlandii. To był celowy zabieg. Tam między innymi w tekście można odnaleźć zdania, które mówią o tym, jak bardzo zatłoczona i zanieczyszczona jest stolica Tajlandii, jak bardzo zatłoczony jest Bangkok. No i też obraźliwe były fragmenty tam religijne, leżący Budda między innymi. Właśnie takie zdania padają w tej piosence. Więc jeśli ktoś słucha nas w Tajlandii, bo tak może być, nie wykluczamy tego, dajecie nam znać na naszym radiowym Facebooku, że z naprawdę różnych miejsc nas słuchacie, to teraz dajemy wam znać, żebyście jednak dali nieco ciszej, bo właśnie w Tajlandii ta piosenka nie jest zbyt miło słyszana. Ale w muzycznym radiu na sam początek strefy jeszcze tej wakacyjnej zdecydowanie miło słyszany kawałek.

No dobry początek strefy lata 80. No jeszcze cały czas w tych latach 80. pozostańmy. A World Without You i Bad Boys Blue.

0: Phil Carmen i On My Way to LA, z Polski do LA bezpośrednio. Taka podróż by trwała około 13 godzin. A w muzycznym radiu można od razu podróż taką odbyć w dosłownie 4 minuty.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
0: Jeszcze cały czas lata 80. będą pojawiały się na pewno w strefie 79. Dub i W moim ogrodzie.

0: The Sister of Mercy, Temple of Love, to jest naprawdę mocna dawka rocka, rocka najlepszego, bo z tych lat 80.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
0: Czas złapać oddech i troszeczkę przypomnieć sobie lata 90. tym razem projekt Enigma.

0: Ultra Vox to propozycja od Doroty. Ona dała nam znać na naszym radiowym Facebooku, że właśnie to nagranie chciałaby usłyszeć dziś w naszym poniedziałkowym wydaniu Strefy. Pozdrawiamy Dorotę i nie tylko. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich słuchaczy muzycznego radia. Pozdrawiamy osoby, które są z nami aktywnie obecnie na naszym radiowym Facebooku, a jest ich dziś naprawdę bardzo dużo. Pozdrawiamy serdecznie, no i gramy kolejną z waszych propozycji, a to jest propozycja nieco wolniejsza. To nagranie poleca dziś Mateusz, nasz stały słuchacz, który zawsze jakieś nagranie wieczorową porą wygrzebie, które będziemy chętnie wam polecać. Na pewno wszyscy pamiętacie Bal Wszystkich Świętych i Budkę Suflera. Polecamy.
1: Strefa 79.

0: Budka, Suflera i bal wszystkich świętych. Dziś na pewno taki bal trwa. Mamy 24 dzień sierpnia. To właśnie 5 lat temu świat stracił wielkiego perkusistę Charlie'ego Wattsa, znanego oczywiście z zespołu The Rolling Stones, który przez prawie 6 dekad zapewniał zespołowi wyjątkowe brzmienie pełne elegancji, i pełne naprawdę innowacyjnych brzmień. Do tej pory jest uznawany za jednego z największych perkusistów swojego pokolenia. Dziś właśnie wypada rocznica śmierci wielkiego muzyka. Jeżeli chodzi o te wydarzenia, to wydarzenie było naprawdę bardzo ważne dla zespołu The Rolling Stones. Oni przez lata zbierali się, by nagrać nowy album i to właśnie te smutne wydarzenie pchnęło resztę muzyków do tego, by w końcu to zrobić, bo czasu coraz mniej, a jednak muzycy chcieliby spotkać się jeszcze w studiu. No i dostaliśmy świetne albumy. Jeszcze niedawno wydali naprawdę bardzo dobry album, na którym między innymi piosenka Mr. Charm, którą gorąco polecaliśmy Wam nawet na Hit Planecie. 24 dzień sierpnia to też ważna data dla Stonesów, ponieważ to właśnie wtedy wydali album Tattoo You, czyli jeden z największych komercyjnych sukcesów zespołu. W latach 80. 81 roku właśnie ukazało się to wydawnictwo. No i na tym wydawnictwie między innymi piosenka Start Me Up, którą właśnie teraz będziemy Wam polecać. Dajcie koniecznie głośniej, bo czas na bardzo dobry rok z lat 80. The Rolling Stones, Start Me Up.
1: Muzyczne radio.
2: Stresa 79.

0: Big Bad Voodoo Daddy i I Wanna Be Like You, lata 90.
1: Muzyczne radio. Strefa 79. Największe przeboje lat 70., 80. i 90. Od poniedziałku do czwartku po 22.
0: Bardzo chętnie wracamy teraz do lat 80., do tych na maksa dyskotykowych. Bardzo ciekawa piosenka Don't You Want Me. Już by się chciało dodać baby, bo właśnie tak jest w refrenie tego nagrania. Nagranie, które powstało na początku lat 80. Co ciekawe, w utworze słychać chórki. To dwie 17-latki, które pewnego dnia poszły po prostu na dyskotekę do popularnego klubu nocnego. Były fankami bardziej tego nowego elektronicznego brzmienia i za kilka dni miały wybrać się na występ grupy The Human League, bo to właśnie oni śpiewają Don't You Want Me Baby. No ale spokojnie, już do tego zaraz dojdziemy. Podczas zabawy na parkiecie podszedł do nich 25-letni wtedy Phil, który był liderem zespołu i zaproponował im przesłuchanie właśnie nowej piosenki. Phil w tamtym momencie szukał dziewczyn do chórku, no i tak właśnie je znalazł, po prostu pewnego razu na imprezie. Kilka dni później dziewczyny wystąpiły u boku Human League podczas koncertu, na którym miały już wcześniej kupione bilety. Co ciekawe, wystąpiły właśnie na scenie, a z biletów no nie skorzystały, ale chyba przyznacie, że było warto. Przypominamy, Don't You Want Me.

szybkiej na maksa dyskotekowe lata 80. To Grant Miller i Doctor for My Heart. Strefa 79. Zbliżamy się teraz do lat 80., ale tych bardziej melancholijnych. To kolejna z waszych muzycznych propozycji, czyli piosenka Dance Me to the End of Love. Co ciekawe, był taki moment, że Krzysztof Krawczyk wydał właśnie to nagranie skoverowane, ale w wersji z tekstem po polsku. My dziś oczywiście przypominamy oryginał, tak jaki to pojawiło się w waszych propozycjach.

0: Klasyczne radio.
1: Strefa 79.
2: Bardzo jest miło przypominać takie absolutne klasyki, ale w tym programie to w zasadzie tylko właśnie takie kawałki odnajdziecie. Muzyczne radio, 16 minut po godzinie 23. Kto u nas teraz się pojawi? Artysta, który wśród waszych propozycji dziś, można powiedzieć, króluje. Kilku z was dzwoniło do nas, że dawno nie było nagrania od Zbigniewa Wodeckiego. No to my dziś polecamy. Z uwagi na to, że kończą się wakacje, a Zbigniew Wodecki na swoim koncie ma piosenkę, która naprawdę kojarzy się z wakacjami, to dziś właśnie stawiamy na to nagranie. Dajcie głośniej i totalnie wychillujcie, wyluzujcie. Mimo to, że jest poniedziałek, ale dobra informacja jest taka, że poniedziałek już się kończy. A jak poniedziałek się skończy, to już ten tydzień staje się przyjemniejszy, a weekend bardziej zdecydowanie realny. No i tak jak wspominaliśmy, bardzo słoneczne, bardzo wakacyjne nagranie, można rozmarzyć się o urlopie. Być może jeszcze niektórzy z was na taki urlop się wybierają. Mamy nadzieję, że tak. Urlopy są bardzo fajne, bardzo miłe, a piosenka, która teraz się pojawi, również jest bardzo miła. Chałupy, Welcome to...

Piosenka, która gwarantuje uśmiech na twarzy dosłownie każdego. Chałupy, welcome to. Chciałoby się do tych chałup aż pojechać. Strefa 79. Wracamy do muzyki. Jimmy Somerville i Never Can Say Goodbye.

It's Immaterial, Driving Away From Home. Lata 80. w dalszym ciągu. Już niedługo pojawią się u nas lata 70. A teraz, co bardzo ciekawe, na moment cofniemy się do lat 60. Jest to propozycja od naszego stałego słuchacza Piotra, który do nas zadzwonił i dał znać, że dawno nie słyszał piosenki Stay By Me. Myślę, że to jest naprawdę ciekawa propozycja wieczorową porą w poniedziałek. Koniecznie dajcie głośniej. No i z tym nagraniem na pewno złapiecie same dobre emocje, same dobre wspomnienia. Na pewno się z tym wiążą, bo jest to na maksa pozytywne nagranie z lat, co ciekawe, 60.

Przedstawiać nikomu nie trzeba London Boys i Harlem Desire. Strefa 79. Czas na wyczekane przez wielu lata 70. w bardzo rockowym wydaniu. Czas na jedno z najbardziej ikonicznych nagrań z lat 70., które miało naprawdę bardzo ciekawą inspirację, bo inspiracją do nagrania Sultans of Swing było pójście wieczorem do pubu i zobaczenie bardzo słabego performance'u wykonanego przez lokalny zespół. Bardzo ciekawe, że słaby występ zainspirował do napisania na pewno nie słabej, a wręcz znakomitej piosenki.

0: Takich piosenek już nie piszą, takich piosenek już nie tworzą. Lata 70. Dire Straits i Sultans of Swings. To nagranie prawie na zakończenie naszego poniedziałkowego spotkania z programem Strefa 79. Na koniec na pewno jeszcze jedna z waszych propozycji, czyli The Kelly Family, I Can't Help Myself. Lady Punk się jeszcze pojawi, Eros Ramazzotti to na pewno do godziny 24, do końca poniedziałku, do rozpoczęcia wtorku. Marta Wojtunik, dzięki wam bardzo za wspólnie spędzony wieczór. Życzę wam dobrego wtorku, dobrego tygodnia. No i trzymajmy kciuki, żeby ta pogoda jeszcze była letnia, bo to przecież już ostatni pełen tydzień sierpnia. Dobrej nocy, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Strefa 79.